na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając w

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

Od środy nowa, nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

Oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Radio Gra FM.
1: Reklama.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Po reklamie.
4: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: kalendarzu mamy środę, trzeci dzień czerwca, godzina szósta na zegarach. Czas na wiadomości w Radiu Gra.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy we wtorek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Policja ustaliła tożsamość mężczyzny, który w maju na ulicy Pilczyckiej we Wrocławiu miał popchnąć starszą kobietę. 42-latek został rozpoznany dzięki publikacji jego wizerunku oraz intensywnym działaniom operacyjnym. Po kilku dniach od ujawnienia nagrania z funkcjonariuszami skontaktował się adwokat podejrzanego. Mężczyzna ma stawić się na przesłuchanie po długim weekendzie. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 11 maja. Mężczyzna miał popchnąć seniorkę przechodzącą przez ścieżkę rowerową. Kobieta upadła i doznała obrażeń. W tym przypadku, dodajmy, śledztwo prowadzone jest z urzędu.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: Mieszkańcy Wrocławia i turyści mogą już korzystać z pierwszych miejskich kąpielisk. Sezon letni rozpoczęły kąpieliska Morskie Oko przy Chopina 27 i Park Glinianki przy Kosmonautów 2. Morskie Oko do końca wakacji będzie czynne codziennie od 9 do 19, a Park Glinianki oferuje 17 hektarów terenów rekreacyjnych, w tym 10 hektarów akwenów wodnych oraz rozwiniętą ofertę miejskiego wędkarstwa. Od 27 czerwca do końca wakacji czynne będą również bezpłatne kąpieliska Oporów przy Harcerskiej i Królewiecka przy Królewieckiej. Pływalnia letnia Orbita przy Wejherowskiej zostanie otwarta 4 czerwca i będzie działać w dni powszednie od 9 do 19, a w weekendy i w święta do 20. Przy ulicach Borowskiej i Glinianej powstaną nowe drogi dla rowerów. Spółka Inwestycje we Wrocławiu poinformowała o ogłoszonym właśnie przetargu na projektowanie tych zadań. Pierwsze zakłada budowę około 600-metrowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Borowskiej na odcinku od Kamiennej do Glinianej. Nowa trasa powstanie po zachodniej stronie ulicy w sąsiedztwie akwaparku i terenów zielonych. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Drugie obejmuje remont fragmentu ulicy Glinianej od Ślężnej do Borowskiej. Ma tam powstać 135 metrów drogi rowerowej, zatoka autobusowa, a stara wysłużona nawierzchnia doczeka się wymiany, co należy uzgodnić z konserwatorem zabytków. Projektant na przygotowanie dokumentacji dla tych zadań będzie miał 11 miesięcy.
2: www.radiogra.pl.
1: Stanowisko dla chorych w krytycznym stanie, nowa sala i doposażenie Instytutu Chorób Serca. Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu kończy jedną z największych inwestycji w kardiologii i kardiochirurgii. A co to oznacza dla pacjentów? O tym dyrektorka placówki Beata Frejer.
3: No, stawiamy na pediatrię. Zmieni się przede wszystkim to, że dzieci będą leczone w godziwych warunkach, naprawdę godziwych. Otworzyliśmy oddział kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej, ale też budujemy całe centrum, które będzie do dyspozycji dzieci ze starego kampusu, ale też zmienia się w zakresie informatyzacji, kardiologii dorosłych, kardiochirurgii. To wszystko są pieniądze w dużej części z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, ale mamy też dofinansowania z ministerstwa na duże kwoty w innym zakresie, ale powiedzieć muszę, żeby uzyskać te kwoty, też musimy mieć własny wkład, który nie jest niski, ale to idzie wszystko skierowane, przemyślane pod pacjentów. Akurat w tej chwili pod małych pacjentów, a w przyszłości będziemy rozwijać jeszcze te dziedziny dla dorosłych, które uważamy, że mają duży potencjał i duże zapotrzebowanie wśród naszego społeczeństwa.
1: Dr Wiktor Kuliczkowski dodaje, że projekt pozwoli też na leczenie większej liczby pacjentów.
4: Ten projekt pozwala większą ilość pacjentów leczyć bezpieczniej i cięższych pacjentów, bo przyjmujemy pacjentów we wstrząsie, czyli takim najcięższej w postaci uszkodzenia serca i mamy dla nich salę przeznaczoną, najbardziej można powiedzieć kompetentni ludzie tam pracujący i sprzęt najbardziej taki zaawansowany i ci pacjenci w najcięższym stanie są od początku leczeni tak jak powinni, według standardów światowych praktycznie. I ci pacjenci nie tylko są z naszego szpitala, ale z innych ośrodków. My w zeszłym roku przyjęliśmy około 80 wstrząsów kardiogennych. Pacjentów, połowa z nich jest z innych ośrodków. Więc do nas zgłaszają się ośrodki z Dolnego Śląska, z Lubuskiego, z Opolszczyzny, z Wielkopolski, też z Łódzkiego. I tych pacjentów leczymy u nas, jeżeli inne ośrodki nie dają sobie rady po prostu.
1: Ważnym elementem projektu jest doposażenie Instytutu Chorób Serca w nowoczesną aparaturę diagnostyczną i zabiegową.
4: To są sprzęty, które pozwalają leczyć pacjentów właśnie w najcięższych stanach, najbardziej skomplikowanych pacjentów. I ten sprzęt jest sprzętem, można powiedzieć, unikatowym, jeżeli chodzi o skalę polską. Są zaawansowane aparaty do monitorowania, aparaty do diagnostyki i aparaty do leczenia pacjentów.
1: Warto dodać, że w ubiegłym roku w USK przeprowadzono 50 transplantacji serca, najwięcej w Polsce wśród dorosłych pacjentów, a tylko od początku 2026 roku do połowy maja kilkadziesiąt kolejnych. We wtorek informowaliśmy też o salach sensorycznych w dolnośląskich placówkach. 51 żłobków i jeden opiekun dzienny z naszego regionu otrzymają w tym roku w sumie ponad 3,5 miliona złotych dofinansowania na wyposażenie pomieszczeń do zajęć sensoryczno-motorycznych.
5: 52 placówki otrzymają w sumie ponad 3,5 miliona złotych na tworzenie sal sensoryczno-motorycznych dla najmłodszych donoślązaczek i donoślązaków. Tworzenie takich sal to przede wszystkim inwestycja w bezpieczeństwo, komfort i prawidłowy rozwój dzieci już od pierwszych lat życia. To ważne także wsparcie dla rodziców i kadry opiekuńczej.
1: Mówiła wojewoda dolnośląska Anna Żabska, a sale sensoryczne to specjalnie zaprojektowane pomieszczenia stymulujące zmysły, które mają pomagać w wyciszeniu.
2: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
1: Ważne zmiany dla kierowców na drodze prowadzącej wzdłuż jeziora Bystrzyckiego w Zagórzu Śląskim. Na trasie wprowadzono ruch jednokierunkowy, a czy to zmiana tymczasowa, sprawdził Bartek Paulus.
6: Można powiedzieć, że wakacyjna, bo nowa organizacja ruchu będzie obowiązywać do końca sierpnia. Chodzi o to, że wąska droga wokół jeziora dość często się korkuje. W odkorkowaniu ma pomóc ruch tylko w jednym kierunku. Zatem ulicą Wodną można jechać tylko z Zagórza Śląskiego w kierunku Michałkowej i Lubachowa. Z Michałkowej także można jechać tylko w kierunku Lubachowa. A co za tym idzie, od strony Lubachowa nie wjedzieć na ulicę Wodną. Ograniczenia już obowiązują, a w okolicach jeziora Bystrzyckiego już w ten weekend mają pojawić się patrole policji, które będą sprawdzać, czy kierowcy respektują nową organizację ruchu.
1: Dodajmy, że podobne zmiany na drodze wokół jeziora Bystrzyckiego wprowadzono także rok temu. We wtorek mieliśmy też dobrą wiadomość dla wrocławskich emerytów i rencistów. Ci jeszcze pracujący od czerwca mogą osiągać wyższe przychody z dodatkowej pracy. Górna granica bezpiecznego dorabiania wzrosła o ponad 250 zł brutto, a próg zawieszenia świadczenia zwiększył się o ponad 470 zł brutto. Jak podkreśla Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku, zmiany dotyczą osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.
7: Limity dorabiania i konieczność rozliczania się z nami dotyczą tylko tych, którzy są na wcześniejszej emeryturze, to znaczy panie nie osiągnęły jeszcze 60 roku życia, a panowie 65. Ci wszyscy seniorzy, którzy na emeryturę przeszli dopiero po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego, mogą dorabiać bez żadnych ograniczeń.
1: Niektórzy renciści, w tym osoby otrzymujące renty dla inwalidów wojennych oraz wojskowych, mogą pracować bez ograniczeń zarobkowych, pod warunkiem, że ich niezdolność do pracy jest związana ze służbą wojskową. Bez ograniczeń mogą dorabiać również osoby pobierające rentę rodzinną, jeżeli mają ustalone prawo do emerytury z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.
2: Twoje sprawy.
1: Stowarzyszenie Nasze Pracze zapraszało we wtorek na bezpłatne zajęcia sportowe. Gimnastyka organizowana jest w każdy wtorek i jak mówi prowadzący Marcin Burmistrz, zajęcia są dostosowane do każdego.
8: To są takie zajęcia ruchowe, które zawierają w sobie elementy stretchingu, takiej gimnastyki można powiedzieć ogólnej. Służą ludziom właściwie w każdym wieku. Mamy o promocję zdrowia jako stowarzyszenie i właśnie chcę, żeby te nasze zajęcia docierały do młodych ludzi, ale także do seniorów, do ludzi, do rodzin. Jest taka gimnastyka ogólnorozwojowa. Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone w każdy wtorek o godzinie 18 w Parku Prackim, w przepięknej scenerii zieleni, drzew, śpiewu ptaków. To jest duży, główny atut, zaleta. Zajęcia są dla każdego, nie jest trudno je wykonać. Z racji tej, że jestem ratownikiem medycznym, widziałem generalnie w swoim życiu już dużo i wiem, że ruch, sport, ruszanie się jest ważne.
1: W ofercie są również wycieczki rowerowe czy zajęcia z pierwszej pomocy.
8: Czeka nas wycieczka rowerowa po Braczach Odrzańskich, potem turniej, który będę organizował ja, turniej gry w bóle, do którego bardzo zachęcam. Następnie będę prowadził zajęcia gimnastyczne w sali gimnastycznej portu i te zajęcia będą połączone z taką krótką lekcją pierwszej pomocy. Ponieważ uważam, że zdrowie jest ważne, profilaktyka prozdrowotna jest ważna w każdym wieku.
1: Więcej informacji znajdziecie na facebookowym profilu Stowarzyszenia Nasze Pracze. I to były najważniejsze tematy z wtorku. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Do dobrej muzyki przydałaby się dobra pogoda na długi weekend. Jak to będzie dzisiaj w środę we Wrocławiu? Od samego rana na razie dobrze, choć zachmurzenie jest. Temperatura w granicach 16, 17, 18 stopni Celsjusza. Maksymalnie dzisiaj do 24. Niestety po południu aura nam się nieco zmieni, pojawią się chmury, a z tych chmur spadnie deszcz. I tak też będzie prawdopodobnie w kolejnych dniach. Trochę słońca, a później na zmianę trochę deszczu.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Dzień dobry z samego rana. Ostatni dzień pracy przed długim weekendem. Czas zacząć.
9: Środa, piąteczek, piątunio, czy jakoś tak można to powiedzieć.
0: Tak, to będzie taki dzień. Oliwia Ciszewska.
9: Piotr Kulszowski z biurka. Gramy.

0: Rano i dobrze, dobra środowa pobudka, ale to inna środa, jak już powiedzieliśmy, niż zazwyczaj, bo to jest ostatnia środa w tym tygodniu. W sensie więcej już środ więcej nie już będzie, a czwartek będzie inny niż do tej pory. Sami widzicie, jak to u nas wygląda. Też niby środa, taki piątek trochę w głowach i w nastrojach. Długi weekend przed nami, do tego zmierzamy, bo to jest najważniejsza informacja tego dnia.
1: Zatem możemy dzisiaj świętować, szczególnie hucznie, imieniny Leszka, Kevina, Karola, Piotra, Jana, Franciszka, Macieja i Andrzeja.
0: Oraz roweru również.
1: Tak, dzisiaj Światowy Dzień Roweru.
0: Tak, nie imieniny, tylko Światowy Dzień. Pozdrawiamy więc wszystkich rowerzystów kręcących, rywalizujących czy nie rywalizujących. Można brać udział w różnych rywalizacjach. Nie trzeba. Grunt, żeby jeździć na rowerze.

0: Dobrego rania poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 FM w środę nie pozdrawiamy wszystkich, którzy z uśmiechami na twarz będą gnali dziś do pracy, do szkoły, no bo przed nami długi weekend. Ale uwaga, uwaga, wybiegamy nieco bardziej w przyszłość, w czasie, do dnia 27 czerwca, bo wtedy to nasze wrocławskie zoo zaprasza na noc w zoo z wilkiem.
1: Oj tak, a będzie się działo, ponieważ wtedy też już prawie będzie pełnia księżyca. A jak wiemy, wilki zachowują się szczególnie przy takiej pełni. Tak, no i my również będziemy mogli się zachowywać szczególnie, spędzić taką noc w naszym wrocławskim zoo. Będzie sporo się działo.
0: Będzie, bo będą wilki. Auris, Luna i Miłek oczywiście. I ta atrakcja polega na tym, że zabieramy ze sobą namiot, karimatę, śpiwór, wygodne ubrania, powerbank jeszcze zalecają organizatorzy. No i po prostu po rozbiciu namiotów wieczorem około godziny 20 przewidziana jest kolacja, później nocny spacer po terenie zoo. A i to jeszcze nie wszystko.
1: A co jeszcze? Co jeszcze? To oczywiście szczegóły znajdziecie na stronach naszego wrocławskiego zoo.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Cóż tak nas rozbudza od samego rana, to Talk to You na antenie Radia Grano. Takie hity dodają energii.
1: Będzie też Bajm jeszcze do siódmej, a więc po polsku sobie trochę zaśpiewamy. Oczywiście jak ktoś chce, to może zaśpiewać. Zachęcamy do tego.
0: Zachęcam.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silver Test. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
13: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
12: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Po reklamie.
0: Do dobrej muzyki przydałaby się dobra pogoda na długi weekend. Jak to będzie dzisiaj w środę we Wrocławiu? Od samego rana na razie dobrze, choć zachmurzenie jest. Temperatura w granicach 16, 17, 18 stopni Celsjusza. Maksymalnie dzisiaj do 24. Niestety po południu...

0: nam się nieco zmieni, pojawią się chmury, a z tych chmur spadnie deszcz. I tak też będzie prawdopodobnie w kolejnych dniach. Trochę słońca, a później na zmianę trochę deszczu.
1: To jest Radio Gra.

0: dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. I tak powoli dobiegamy do 7:00, o pełnej oczywiście informacji w raporcie, trochę szczegółów pogodowych. To a propos biegania, to przecież zbliża się Tarczyński 12, Tarczyński Nocny Wrocław Półmaraton, to już w sobotę 6 czerwca i w związku z tym w godzinach wieczornych, późnowieczornych, wczesnonocnych, średnionocnych i późnonocnych można spodziewać się we Wrocławiu no sporo wielu zmian w układzie drogowym i w funkcjonowaniu dróg.
1: W związku z tym, że biegacze się pojawią i będzie ten półmaraton, to już od godziny 20:30 rozpocznie się czasowe zamknięcie ulic znajdujących się na trasie biegu. Poszczególne odcinki będą otwierane po przebiegnięciu ostatnich zawodników. Miejmy nadzieję, że nie zagubią się.
0: Wiesz, ostatni będą najważniejsi, przynajmniej dla pozostałych użytkowników dróg.
1: Tak, tak. A całkowite przywrócenie ruchu na trasie planowane jest około godziny 3:00 nad ranem.
0: Nie wiadomo, nie wiadomo. Jak ja się jeszcze w ostatniej prostej zapiszę, to trzeba będzie do rana zaczekać.
1: Może lepiej się nie zapisuj.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 7 na zegarze. Za chwilę u nas w radiu gra oczywiście informacje w raporcie, też szczegóły pogodowe, a później to, bez czego absolutnie długi czerwcowy weekend nie może się rozpocząć, bo czymże będzie nasze życie bez wskazówek prosto z gwiazd.
1: No właśnie, horoskop długi weekend, to może sam horoskop też będzie bardzo, bardzo długi. Jesteście gotowi? Może pół godzinki.
0: Wrócę tu o 9.
1: Z różbami.
0: Pa.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj w Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
6: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
7: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
8: Dla siebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: A w Auchan na długi weekend czerwcowy mamy borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
13: Zapraszam serdecznie, burmistrz Siechnic Łukasz Krawski.
14: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: Po reklamie.
16: Jest środa, trzeci dzień czerwca, godzina 7 na zegarach. Czas na raport Radia Gra.
17: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Zaczynamy raport Radia Gra. Na początek ważna informacja dla pasażerów wrocławskiego MPK w związku z długim czerwcowym weekendem. Dziś wszystkie linie kursują jeszcze według roboczych rozkładów jazdy, a jutro wszystkie linie miejskiej komunikacji kursować będą według niedzielnych rozkładów. Z kolei w piątek 5 czerwca obowiązywać będą sobotnie rozkłady, jednak z kilkoma wyjątkami. Linie autobusowe miejskie 150, 310, 602 i 607 oraz linia aglomeracyjna 902 kursować będą według rozkładów roboczych. Dodatkowo kurs linii 902 o 13.50 z Opatowic zostaje zawieszony. Natomiast autobusy linii A 102, 124, 125, 132, 134, 136 i 144 będą obsługiwane przez pojazdy przegubowe. A teraz przenosimy się o poranku do wrocławskiej Leśnicy, gdzie powstaje nowy parking typu park and ride. Przy stacji kolejowej pojawi się 66 nowych miejsc parkingowych. Jak mówi Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia, dzięki temu mieszkańcy będą mogli bezproblemowo zostawiać samochód na obrzeżach miasta i do centrum dojeżdżać koleją lub miejską komunikacją.
18: Dziś mamy tam już 66 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami i 2 dla pojazdów elektrycznych. Z myślą o ekologii większość stanowisk wykonana została z płyt ażurowych. Te płyty świetnie retencjonują deszczówkę. Ekologiczne będzie też oświetlenie. Na parkingu zamontowanych zostało 15 energooszczędnych lamp LED. Do dyspozycji rowerzystów będzie zadaszona wiata rowerowa typu bike and ride. W czasie prac wybudowano też nowe bezpieczne chodniki z kostki i z nawierzchni mineralno-żywicznej.
17: Dodajmy, że tylko w ostatnich 5 latach na budowę parkingów typu park and ride miasto przeznaczyło blisko 40 milionów złotych.
0: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: Największy dom pomocy społecznej we Wrocławiu przeszedł gruntowną modernizację. Mieszkańcy placówki przy Karmelkowej korzystają już z odnowionych, nowoczesnych wnętrz oraz udogodnień poprawiających komfort życia. W ramach inwestycji przeprowadzono termomodernizację budynków, wymieniono okna, dachy i drzwi zewnętrzne, a także odnowiono elewację, tarasy i balustrady. Przebudowano podjazd, co ułatwiło dostęp osobom z niepełnosprawnościami. Na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, co pozwoli obniżyć koszty energii i zwiększyć ekologiczność placówki. Koszt inwestycji wyniósł ponad 8 milionów 100 tysięcy złotych. Dodatkowo Miejskie Centrum Usług Socjalnych przeznaczyło blisko 1 milion złotych na remont wnętrz, obejmujący wymianę wykładzin, stolarki drzwiowej oraz malowanie pokoi. Placówka oferuje obecnie 232 miejsca całodobowej opieki oraz 2 miejsca wsparcia krótkoterminowego.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Obowiązkowo w kasku, na rowerze, hulajnodze czy deskorolce. Tak od dziś muszą poruszać się ci, którzy nie skończyli 16 lat. Nowelizacja przepisów o ruchu drogowym ma zwiększyć bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu. Przypomina o tym zwycięzca m.in. wyścigu pokoju Lech Piasecki.
3: Na pewno, żeby być dobrze widocznym, żeby mieć kask, żeby mieć oświetlenie, żeby rower był sprawny, sprawdzić stan techniczny, oczywiście hamulce, opony, napęd, oczywiście ograniczone zaufanie. Widzimy co jakiś czas jakieś zdarzenia gdzieś na ścieżkach rowerowych, na przejściach dla pieszych, na przejazdach dla rowerów.
17: Zauważa były kolarz Lech Piasecki. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. O poranku czas na raport sportowy. Walka o awans na zaplecze piłkarskiej Ekstraklasy zakończona na 1/2 zmagań. Rezerwy piłkarskiego Śląska Wrocław przegrały z Podbeskidziem Bielsko-Biała półfinałowy wyjazdowy mecz baraży o Betclic pierwszą ligę. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-2. Mecz rozpoczął się znakomicie dla WKS-u. Już w drugiej minucie prowadzenie dał im Michał Milewski po zamieszaniu w polu karnym. Podbeskidzie odpowiedziało po przerwie. W 49 minucie Marcin Urynowicz doprowadził do wyrównania, a w 76 ponownie wpisał się na listę strzelców, zapewniając gospodarzom awans do finału baraży. Dla rezerw wrocławskiego klubu to największy sukces w historii, jednak marzenia o grze na zapleczu Ekstraklasy klub musi odłożyć na kolejny sezon.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
17: Środa, trzeci dzień czerwca, we Wrocławiu o poranku redakcyjny barometr Radia Gra notuje 1006 hektopaskali, zatem ciśnienie spadło poniżej normy. Na razie prognozy mówią o chwilowej stabilizacji, ale w okolicach południa lekko wzrośnie i wtedy w drugiej części dnia można spodziewać się opadów deszczu. Do południa raczej we Wrocławiu pogodnie, temperatura maksymalna dziś w granicach 24 stopni Celsjusza.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
16: Dzień dobry już po 7, a my z nową energią, z nową kawusią, herbatką, no nawet wodę pijemy, wam powiem. Jesteśmy tacy zdrowi od rana.
15: Dużo wody od rana, tak to u nas wygląda. No. Piotr Olszewski.
16: I Oliwia Ciszewska. Gramy. To jest naprawdę tylko woda.
15: Daj mi tu jeszcze trochę wody.

0: No i dobrze, dobra pobudka środowa przed długim weekendem właśnie u nas trwa. I daj jeszcze trochę wody.
1: Daj jeszcze trochę.
0: Dużo wody od rana. Polecamy, warto pić wodę, bo później na przykład dobre oceny dostajemy w szkole, ale o tym trochę później, bo dzisiaj mamy takie święto. Później, dlatego że teraz czas na horoskop.
2: A propos wody, to jeszcze ktoś może mieć wodę księżycową, bo niedawno pełnia była, mógł sobie naładować.
0: To się wtedy stawia na księżyc i się ładuje, czy można z ziemi?
2: W świetle księżyca stawiasz sobie butelkę z wodą na przykład i ładujesz.
0: Czyli ładowanie bezprzewodowe.
2: Tak.
0: Ta technologia idzie do przodu, naprawdę.
2: No dobrze, ale przejdźmy do tego, co gwiazdy nam mówią, bo głową będziemy już przy długim weekendzie. Jedni wrzucą dzisiaj na luz, inni za to będą nieco spięci, żeby dokończyć wszystko przed wolnym, ale tutaj horoskop nam radzi, uważajcie na emocje i lepiej nie krytykujcie innych, nawet jak widzicie ich błędy, bo te mogą być dzisiaj bardzo dobrze zauważalne. Tutaj taka nie do końca pozytywna energia może niestety do nas wrócić, więc nie krytykujemy. Bliźnięta z kolei zostaną nagrodzone za swoją ciężką pracę, a zodiakalny rak będzie dziś musiał prawdopodobnie pokazać komuś, gdzie są jego granice. No, moje na przykład są na zbiegu kuchni i naszego studia. Jak idę po kawę, no to stawiam wtedy bardzo wyraźne granice, żeby nie przeszkadzać. Radio

0: Rano i dobrze, rozkręcamy się na tę środę, ale głową jesteśmy już przy długim weekendzie. No i wydaje nam się, że nie tylko u nas to tak wygląda. Jak tam, zakupy na grilla już zrobione?
1: Halo, dajcie znać. Mm? Tylko, że właśnie, mięsnego grilla czy wege grilla? Bo to jest zawsze pytanie, szczególnie jak patrzymy na piątek w takim długim weekendzie. Sprawdziliśmy i okazuje się, że każdy z czystym sercem może zjeść kiełbasę, ponieważ, jak mówi nam internet, większość biskupów udzieliła na piątek, piąty dzień czerwca, dyspensy od wstrzemięźliwości, od pokarmów mięsnych. W niektórych diecezjach biskupi zobowiązali nawet wiernych jedynie do modlitwy o nowe powołanie.
0: No, a my życzymy powołania, ale w pracy. To się nam dzisiaj naprawdę przyda.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert,
7: taniej masz. Po reklamie.
8: To jest Gra FM.

0: Dobre granie od samego rana, w końcu mamy hity pełne energii, dostarczamy. No i sprawdzamy, co się dzieje jeszcze w naszym mieście, bo uwaga, taka aktualizacja, remont bastionu ceglarskiego nadal trwa, no i mamy już pierwsze efekty, widoczne na pierwszy i drugi rzut oka. Gotowy jest taras artyleryjski, mamy też wymienioną nawierzchnię, wykonano izolację, odtworzono historyczne stanowiska artyleryjskie, no dzieje się.
1: Dużo zrobiono, ale dużo trzeba jeszcze zrobić. I w związku z tym ludzie kibicują na swój różny sposób, oryginalny, zostawiając takie na przykład komentarze. Zbyszek napisał. W ogóle pozdrawiamy Zbyszka.
0: Pozdrawiamy pana Zbyszka.
1: Tak, nie myli ze Zbysław, to Zbyszek jest, to nie to samo. Zbyszek pisze, przypuszczam, że budowa oryginału trwała krócej niż jego odbudowa.
0: Oj tam, ale tego się nie dowiemy na pewno, no bo w trakcie przecież oryginalnej budowy nie było Facebooka. No to jak się to dowiedzieć?

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii miała być jedna doniczka,
0: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Dawid Podsiadło i Sezon. To już za nami w Radiu Gra.
1: A przed nami gorące rytmy Miami Sound Machine i Konga. Oj, czuję, że sobie potańczymy.
2: Reklama. Bo w Media Expert taniej
3: masz. Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
3: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
9: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Po reklamie.
13: Środa, trzeci dzień czerwca, we Wrocławiu o poranku redakcyjny barometr Radia Gra notuje 1006 hektopaskali, zatem ciśnienie spadło poniżej normy. Na razie prognozy mówią o chwilowej stabilizacji, ale w okolicach południa lekko wzrośnie i wtedy w drugiej części dnia można spodziewać się opadów deszczu. Do południa raczej we Wrocławiu pogodnie, temperatura maksymalna dziś w granicach 24 stopni Celsjusza.
14: Słuchasz radia, Gra FM.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 FM. O 8 kolejne informacje z Wrocławia, ale też z kraju, ze świata. A ja teraz patrzę sobie teraz na moją koleżankę. O co chodzi? Cóż za piękne obrazki zobaczyłaś tam? Jakiś piękny młodzieniec pewnie.
1: No co ty?
0: No masz coś takiego w oczach jak kiedyś pani Renata Beger. Już nie będę mówić co.
2: Tym razem są to kwiatki, mój drogi, ponieważ zobaczyłam piękne zdjęcia z ogrodu botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. No po prostu te kolory. Niebieski, żółty, różowy i te pagórki zielone. No czuję się wręcz jak w bajce.
0: Gdzie świeżob, gryka i tak dalej. Jakoś tak to było,
2: nie? I dzielina pała. O, tak, właśnie. To jest właśnie ten piękny obrazek. No, polecamy. Już chyba wiemy też, co będziemy robić w ten długi weekend.
0: Czytać Mickiewicza.

0: rano i dobrze tak wam gramy o poranku. Na chwilę przed godziną 8, za chwilę raport w Radiu Gra i trochę o pogodzie na dziś. 8 na zegarach, co oznacza, że za chwilę dzwonki sań. Nie, to nie ta pora roku. Nie dzwonki sań, tylko dzwonki w placówkach edukacyjnych, szkołach różnych zadzwonią na tę pierwszą, a w niektórych miejscach pewnie już drugą, a może nawet trzecią lekcję.
1: I będzie bieg do sali i oczywiście walka o dobre oceny, a dzisiaj szczególnie, ponieważ mamy dzień dobrej oceny w kalendarzu świąt nietypowych, no to w takim razie samych czwórek, piątek, nie no, czwórka to chyba nie jest aż tak dobra ocena. Samych piątek i szóstek dzisiaj życzę.
0: Niektórzy truje by w ciemno wzięli 3 czerwca.
1: No to wszystkich ocen, byle tylko nie jedynek. A za chwilę już raport. Radio Gra.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
11: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
10: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
12: No to jedziemy.
13: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Po reklamie.
2: Już 8, czas na kolejną porcję informacji. Raport Radia Gra przed nami.
3: Przy ulicy Borowskiej i Glinianej powstaną nowe drogi dla rowerów. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra o poranku. Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje poinformowała właśnie o ogłoszonym przetargu na zaprojektowanie tych zadań. Pierwsze zadanie zakłada budowę około 600-metrowej drogi dla rowerów wzdłuż ulicy Borowskiej na odcinku od Kamiennej do Glinianej. Nowa trasa powstanie po zachodniej stronie ulicy w sąsiedztwie akwaparku i terenów zielonych. To zadanie z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Drugie zadanie obejmuje remont fragmentu ulicy Glinianej od Ślężnej do Borowskiej. Ma tam powstać 135 metrów drogi rowerowej, zatoka autobusowa oraz odświeżona nawierzchnia ulicy, co należy uzgodnić z konserwatorem zabytków. Projektant na przygotowanie dokumentacji dla obu zadań będzie miał 11 miesięcy.
4: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Organizacja wspólnych wystaw oraz działalność edukacyjna to niektóre z obszarów współpracy pomiędzy Zakładem Narodowym imienia Ossolińskich a Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu. Instytucje podpisały wczoraj stosowne porozumienie w tym zakresie. Będzie to wspólna promocja, a od jesieni Ossolineum będzie pokazywać w różnych filiach Miejskiej Biblioteki swoje małe wystawy. Pracownicy Ossolineum będą również prowadzić warsztaty dla czytelników.
4: Radio Gra poleca.
3: Rajdowe samochody pojawią się na ulicach Jedliny Zdroju. W sobotę i niedzielę zaplanowano pierwszy rajd uzdrowiskowy. To zawody dla amatorów, które przygotowuje grupa Walim Rajdowy. Także wrocławscy miłośnicy rajdów również mile widziani w gronie kibiców. W sobotę zaplanowano prolog. W niedzielę kierowcy zmierzą się na OS-ie, przyznaje Jarosław Dyszkiewicz z grupy Walim Rajdowy.
5: Prolog znajduje się dokładnie blisko ronda w Jedlinie Zdroju, czyli na tym głównym rondzie, który w tej chwili jest wybudowany. Odbijamy w lewo i już za chwilę rozpoczyna się start do odcinka i w zasadzie krótki prolog, który będzie może całościowo, że tak powiem, przejść na pieszo, poobserwować samochód w każdym zakręcie, w każdym ujęciu i na starcie i na mecie. W niedzielę jest odcinek również w okolicach Jedliny, w okolicach Podlesia, w tamtych rejonach mapki. Wszystkie nasze są udostępnione na stronie. Będzie można od tamtej strony dojechać, będzie można poobserwować. Jest to odcinek prawie 6-kilometrowy, który zawodnicy przejadą trzykrotnie.
3: A dodajmy, że w sobotę pierwsze załogi na trasę prologu wyjadą o 16.30. W niedzielę rywalizacja rozpocznie się już o godzinie 10. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Mieszkańcy Balcarzowic na Opolszczyźnie poszkodowani przez sobotnią trąbę powietrzną powinni dziś otrzymać pierwszą rządową pomoc finansową. To 8 tysięcy złotych na najpilniejsze potrzeby. Straty są ogromne. Żywioł zniszczył 18 budynków. Dwóm grozi zawalenie. Większość nie ma dachów i okien.
6: Już nie będzie tak samo. Straciłam większość. Chciałbym, żeby państwo naprawdę nam pomogło na tyle, żebyśmy mogli się odbudować i żebyśmy mogli wrócić do domu, bo na tą chwilę nie możemy tu mieszkać.
7: Pierwszą noc nad ranem poszliśmy do znajomych, żeby się wykąpać i odpocząć. Teraz mieszkamy mojego brata i bratowej. Moglibyśmy tam zostać, aczkolwiek no, remont nie potrwa miesiąc, bo jeżeli jest wyburzenie, to będzie długa droga, tak?
3: Wojewoda Monika Jurek zapewniła na miejscu, że po ocenie strat przez Gminną Komisję mieszkańcy będą mogli ubiegać się o pieniądze na remont lub odbudowę domów. Przy mikrofonie ponownie Rafał Jędraszek. Zapraszam na kolejny raport sportowy w Radiu Gra o poranku. Śląsk Wrocław wraca do PKO BP Ekstraklasy. Przypomnijmy, wrocławianie zapewnili sobie awans już na tydzień przed zakończeniem sezonu, zajmując drugie miejsce w tabeli BetClick pierwszej ligi i utrzymując 5-punktową przewagę nad wieczystą Kraków. A kluczową rolę w sukcesie zespołu odegrał Piotr Samiec-Stalar, kapitan, który nie tylko regularnie zdobywał bramki i asystował, ale także właśnie został kapitanem drużyny. W trakcie sezonu jego postawa została doceniona, znalazł się w najlepszej jedenastce sezonu BetClick pierwszej ligi. Wyróżnienie trafiło także do Michała Mokrzyckiego. Pomocnik dołączył do Śląska zimą i szybko stał się jednym z liderów środka pola. Szczególnie zapisał się w pamięci kibiców, notując 3 asysty w meczu z GKS-em Tychy. Obaj zawodnicy zostali więc docenieni za swój wkład w awans i znaleźli się w gronie najlepszych piłkarzy sezonu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
3: Okolice 18 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gre. Temperatura maksymalna prognozowana na dziś dla Wrocławia wyniesie do 24 stopni Celsjusza. Na poranku lekko słonecznie, ale dziś we Wrocławiu możliwe zachmurzenie. W drugiej części dnia nawet może przeważać. Wtedy też mogą pojawiać się niewielkie opady deszczu.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: Zdradzimy wam może jeszcze tak po ósmej, że dzisiaj oprócz Dnia Dobrej Oceny mamy także dzień Savoir Vivre.
1: Owszem.
2: Wiesz, i to podobno według zasad dobrego wychowania to mężczyzna powinien zaczynać.
1: Damy przodem, Oliwia, damy przodem, proszę bardzo.
2: Dobrze, dobrze. Oliwia Ciszewska, dama.
1: Gentleman,
2: powiedzmy. Gramy dalej.

0: Gramy i nie zatrzymujemy się, ponieważ, uwaga, takie oto paniczne wręcz treści ostatnio pojawiły się w internecie, że od 1 czerwca każdy musi mieć apteczkę w samochodzie. Będą to sprawdzać, będą mandaty. Co to się nie działo? No ale uwaga, wielkie dementi. Ministerstwo Infrastruktury powiedziało, że nie. Od 1 czerwca nie wchodzi w życie żaden obowiązek wyposażenia samochodów osobowych w apteczki pierwszej pomocy.
1: Nie wchodzi obowiązek, ale tutaj lecimy od razu z taką historią, żeby wam przypomnieć i uświadomić, że jak ktoś już tę apteczkę ma, to wcale nie trzeba jej wyrzucać z auta, prawda? Nie oddawać do utylizacji.
0: No gdzie? No przecież...
1: Chować gdzieś nerwowo pod fotelem albo w bagażniku.
0: A nawet jak wam się zdarzy, no to nie bójcie się, jak was policja zatrzyma. Nie trzeba się tłumaczyć, że tam...
1: Pani władzo, nie chciałam! Tam jest tylko bandaż i plasterki i koc termiczny.

0: Dobrze wam gramy na chwilę przed pięknym, długim, czerwcowym weekendem, bo to naprawdę tuż, tuż. A może i to jest też dobry moment, żeby sprawdzić, co mają w planach gwiazdy?
1: No, nie wszyscy będą wypoczywać. Nie, nie, nie. Na przykład taka Roxy Węgiel.
0: O tak, koncerty, występy, święta ziemniaka. No niełatwe jest życie gwiazd.
1: Gdzie tam koncerty? Budowa domu. O. Roxy wraz z mężem ogłosili właśnie oficjalnie, że wystartowała budowa ich pięknego domu pod Warszawą. Ma być dokładnie taki, jaki sobie Roxy wymarzyła. Przytulny, z duszą, a jednocześnie bardzo jasny w środku, z przeszkleniami, dużą ilością szyb na wszystkie strony świata.
0: Oho, duża ilość szyb, jasne. To, czyli tanio z ogrzewaniem nie będzie. Zimą jak przymrozi, to trzeba będzie dorzucić do pieca solidnie.
1: Już ty się nie martw. Kto jak kto, ale Roxy Węgiel sobie z ogrzewaniem zimą poradzi. Poza tym młodzi są, sami się ogrzeją.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
10: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
11: Skoczysz do Carrefoura?
12: Jasne, mają świeżą promkę. Schab wieprzowy bez kości 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
13: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii miała być jedna doniczka,
14: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
8: Po reklamie.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Długi weekend tuż i całe mnóstwo planów. Widzę w głowie koleżanki też się kłębi tutaj na ten długi weekend.
1: Uśmiecham się, uśmiechają mi się oczy. No mogą być wojaże rowerowe, samochodowe, ale także kolejowe, bo tak mogą. Zobaczyłam sobie, że bilet weekendowy się nam rozciąga i będziemy mogli sobie pojeździć cały długi weekend, a nie tylko krótki weekend.
0: Tak, i nie tylko psie, który jeździł koleją, ale też turystach, którzy jeździli dużo koleją, będzie można, może nawet jakąś książkę napisać, kto wie. W każdym razie, jak gdziekolwiek będziecie, róbcie dużo zdjęć, dużo zapamiętajcie, a możecie nawet wysłać do nas jakieś pozdrowienia do Radia Gra.
1: Nawet jak będziecie jeździć tylko po Wrocławiu. Nasze miasto również jest bardzo piękne.
2: Radio Gra. Hity pełne energii. Pienso con sueño para

0: Męskie granie orkiestra. Nareszcie ten kawałek bardzo dobrze pobudza o poranku. Oj, bardzo.
1: Pobudzimy was jeszcze muzycznie do 9:00. Alvaro Soler się między innymi pojawi i jego El Mismo Sol.
2: Reklama.
3: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
2: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
3: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
16: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
17: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
16: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
18: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
22: Citroen. Po reklamie.
23: Okolice 18 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gre. Temperatura maksymalna prognozowana na dziś dla Wrocławia wyniesie do 24 stopni Celsjusza. Na poranku lekko słonecznie, ale dziś we Wrocławiu możliwe zachmurzenie w drugiej części dnia, nawet może przeważać, wtedy też mogą pojawiać się niewielkie opady deszczu.
24: To jest Gra FM.

0: Dobra, no to na tej fali w Radiu Gra zbliżamy się do 9:00. O pełnej oczywiście informacji w raporcie, trochę o pogodzie na dziś. I teraz też będą wieści dla tych, którzy z pogody będą chcieli skorzystać i wsiądą na rower albo na hulajnogę elektryczną. Ludzie, róbcie to w kasku. Jakkolwiek to nie jest.
1: Szczególnie jak macie mniej niż 16 lat, ponieważ od dziś wchodzi obowiązek posiadania takiego kasku na głowie, ładnie zapiętego, w trakcie jazdy na rowerze i na hulajnodze elektrycznej.
0: Ale wiesz, że to jest bardzo kluczowe, że dodałaś, że nie chodzi o posiadanie kasku, tylko posiadanie kasku na głowie.
1: I zapięty musi być.
0: Bo on najlepiej działa, jak jest na głowie, a nie w piwnicy albo na strychu na przykład. No. Stówka mandatu jest, jak ktoś o tym zapomni.
1: No, także pamiętajcie, bo inaczej kieszonkowe zniknie w mig.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 9:00, za chwilę nas wiadomości, jeszcze odrobina kawy, jeszcze może jakieś ciasteczko tutaj wiedzie.
1: No właśnie, coś tam może zostało z urodzin Mariuszka.
0: O, właśnie, z urodzin Mariuszka. I odliczamy dni, matko, godziny do końca dnia pracy, przed długim weekendem.
1: Już za chwilę raport.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.
3: Reklama.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Tomasz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
15: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
16: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault. Po reklamie.
0: Środa w kalendarzu, 9:00 na zegarze, czas na raport.
17: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynam od dobrej informacji dla mieszkańców zachodniej części Wrocławia. Z samochodu lub z roweru przesiadamy się na pociąg i po kwadransie jesteśmy na głównym. Takie rozwiązanie umożliwi nowy parking typu Park and Ride, który powstaje we wrocławskiej Leśnicy. Przesiąść się można też na autobus bądź tramwaj, bo z nowego parkingu do pętli Leśnica będzie zaledwie 5 minut piechotą. Oto kiedy będzie można skorzystać z tego parkingu, spytaliśmy Joannę Urbańską-Jaworską z biura prasowego wrocławskiego magistratu.
18: Park and Ride jest już niemal gotowy. Teraz wykonawca zajmuje się ostatnimi pracami porządkowymi i zielenią. Zieleni będzie tam więcej. W 4 lokalizacjach posadzimy 20 nowych drzew, a także ponad 6,5 tysiąca krzewów. Gdy tylko ekipy posadzą zieleń i uporządkują teren, rozpoczną się odbiory techniczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, parking zostanie udostępniony mieszkańcom jeszcze w czerwcu. Koszt tego zadania to blisko 3,4 miliona złotych, a inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
17: A dodajmy, że nowy Park and Ride we wrocławskiej Leśnicy to blisko 70 nowych miejsc parkingowych dla samochodów.
9: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu potwierdzają, tak zwana elektroporacja wapniowa daje możliwości leczenia guzów litych. Badacze zastosowali tę technikę u pacjentów z miejscowo zaawansowanym rakiem trzustki. Elektroporacja wapniowa polega na tym, że do guza podaje się roztwór chlorku wapnia, następnie działa się na komórki krótkimi impulsami elektrycznymi. Wrocławscy naukowcy podkreślają, że elektroporacja wapniowa jest nadal metodą ocenianą w badaniach klinicznych i nie zastępuje leczenia standardowego. Jej rozwój może jednak stworzyć dodatkową możliwość terapeutyczną dla pacjentów, u których dotychczasowe metody nie przyniosły efektu albo nie mogą być zastosowane. A teraz zmieniamy temat. Jak zachowywać się przy stole, jak odnosić się do osób starszych? O tym wszystkim mówią zasady dobrego wychowania. A dlaczego o tym wspominamy teraz na antenie Radia Gra? Bo 3 czerwca to w kalendarzu Dzień Savoir Vivre. Sprawdziliśmy więc, jak dobre maniery rozumieją młodzi wrocławianie.
3: Dobre zachowanie opiera się szczególnie na kontakcie z ludźmi. Żeby być dobrym człowiekiem, trzeba mieć w sobie takie współczucie, trzeba być miłym, pomagać.
19: Jeżeli chodzi o zachowanie, to wiadomo, że zawsze, jeżeli się widzi kogoś w potrzebie, to no, należy mu pomóc.
20: Szanować innych i po prostu być uprzejmym.
17: Dodali młodzi wrocławianie.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Do momentu, kiedy ceny będą wysokie na rynkach światowych, do wtedy utrzymywany będzie pakiet CPN. Tak deklaruje minister energetyki Miłosz Motyka. Na razie CPN, czyli pakiet ceny paliw niżej, ma obowiązywać do 15 czerwca.
21: Ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze, i choć jest ostrożnie optymistyczna, co myślę wszyscy ci, szczególnie którzy nas słuchają, jadąc teraz samochodem, widzą, jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN.
17: Miesięcznie program CPN kosztuje budżet państwa 1,6 mld złotych.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
17: Pierwsza część dnia we Wrocławiu z przeplatającym się słońcem i delikatnym zachmurzeniem. Chmury nad miastem mogą być intensywniejsze po południu, wtedy także możliwe opady deszczu. Na redakcyjnym barometrze radia gra obecnie 1006 hektopaskali. W drugiej części dnia ciśnienie lekko wzrośnie, utrzymując się jednak wciąż poniżej normy. 24 stopnie Celsjusza, tyle dziś maksymalnie w ciągu dnia pokażą wrocławskie termometry.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
1: Jak sami słyszeliście, my już jesteśmy troszkę bardziej weekendowi niż środowi, ale spokojnie, jeszcze trochę pracy przed nami.
0: Mariusz Pocyło za chwilę tutaj będzie, ale spójrz na niego. Widać, że chłop stary już, nie? Wczoraj urodziny miał, dziś już jeden dzień więcej na karku.
1: No co ty, nie mów mu tak.
0: Może długo świętował po prostu.
1: Właśnie.
0: Przywitajcie go ciepło.
1: On ma naprawdę młodzieżową energię. Oliwia Ciszewska, dziękuję bardzo.
0: Oliwia, młodzieżowa energia Ciszewska. Piotr Kolszowski, dobrego dnia życzymy, wspaniałego weekendu, trzymajcie się, cześć.
1: Pa, pa.

0: Te złośliwości porannej ekipy to ja po prostu przemilczę. No, wygram siłą i godnością osobistą. A to Roxette i Fading Like a Flower. No i pięknie, środa nam rozkwita, środa się rozkręca. Dzisiaj do tego atrakcje w środku dnia. Dzisiaj o 11:00 tenisowy mecz Kalińska kontra Chwalińska. No jeszcze tydzień temu mało kto znał nazwisko Maja Chwalińska, a dzisiaj...
1: Wszyscy Maję znają i kochają.
0: Maja podbija nasze serca nie tylko swoją grą, ale także taką naturalnością i bezpretensjonalnością. Także trzymamy kciuki. Dzisiaj 11:00 ćwierćfinał, walka o półfinał. Anna Kalińska kontra Maja Chwalińska. Czuję, że będzie dobrze. Mariusz Pucyło, witajcie za chwilę The Weekend.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Hot grill.
8: Parilla caliente.
9: Grilla calda.
10: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
11: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
13: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
14: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
15: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. 2 dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
16: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
17: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
18: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
19: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.
5: To jest

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement D

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Po reklamie.
3: Pierwsza część dnia we Wrocławiu z przeplatającym się słońcem i delikatnym zachmurzeniem. Chmury nad miastem mogą być intensywniejsze po południu, wtedy także możliwe opady deszczu. Na redakcyjnym barometrze radia gra obecnie 1006 hektopaskali. W drugiej części dnia ciśnienie lekko wzrośnie, utrzymując się jednak wciąż poniżej normy. 24 stopnie Celsjusza, tyle dziś maksymalnie w ciągu dnia pokażą wrocławskie termometry.
4: Słuchasz radia, Gra FM.

Ben i Hertz. Padło już dzisiaj nazwisko Maja Chwalińska. Wszyscy dzisiaj będziemy ściskać kciuki za naszą Majkę, ale niektórzy już dopytują, no to ile ona w tym Paryżu zarobiła? Słuchajcie, na ten moment to jest 470 tysięcy euro. Kwota robi wrażenie, tyle że ze względu na podatki na jej konto wpłynie tylko połowa tej wywalczonej do tej pory sumy. 230-240 tysięcy euro, no też niezła sumka, ale jak wygra dzisiaj z Kalińską, to zarobi jeszcze więcej. O, i chyba tego jej wszyscy życzymy. Teraz gramy dalej, teraz Gustavo Lima.

0: I tak beztrosko będziemy grać, aż nadejdzie długi weekend, a jak nadejdzie, to będziemy dalej tak grać. Także zachęcam, zostańcie z nami, hity pełne energii w Radiu Gra. Ten najbliższy to Bibi Rexa i Faithless, ale wcześniej o 10:00 najnowszy raport.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Jedziemy!
8: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
9: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chips Lays? Dzięki!
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej! Przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
14: Barbara, kupiłem taniej.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
16: Po reklamie.
0: Tik tak, czas płynie. Mamy już 10:00. Dzisiaj jest środa, 3 czerwca. Zapraszam na raport i prognozę pogody.
17: Rafał Jędraszek, zapraszam. Ten raport zaczynam od informacji o specjalnym rządowym samolocie medycznym z 24-letnią Klaudią na pokładzie, który wyląduje dziś około godziny 15 na lotnisku we Wrocławiu. Młoda Wałbrzeszanka przebywała w stanie krytycznym w Pekinie z powodu rzadkich powikłań neurologicznych i chirurgicznych. Transport wymagał uzyskania 13 zgód dyplomatycznych na przelot nad różnymi krajami oraz zgody chińskich władz na specjalny transfer medyczny na płycie lotniska. Klaudia zostanie przewieziona do 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, gdzie jest gotowy zespół intensywnej terapii. Rodzina korzystała z pomocy społecznej i rządowej, by pokryć wysokie koszty leczenia i transportu.
18: O tym się mówi we Wrocławiu.
17: Już w najbliższą sobotę odbędzie się 12. edycja Tarczyński Nocnego Wrocław Półmaratonu. Po raz pierwszy zawodnicy wystartują z Alei Śląskiej, a finiszować będą na stadionie. Jak mówi dyrektor półmaratonu Łukasz Wójcik, do Wrocławia przyjadą biegacze z 58 krajów.
19: Oprócz tych 58 krajów świata mamy 26 tysięcy osób, które się u nas ustawi na Alei Śląskiej. Widzieliście Państwo, jak jechaliście, że już się te konstrukcje tworzą. Tak naprawdę my tu, mogę powiedzieć, ze służbami jesteśmy gotowi na to wszystko. Już miasto jest opanowane i reklamy są i zabezpieczenia są już na mieście rozstawione i czekają już na godzinę zero. Oczywiście, co ciekawe, 9 tysięcy Wrocławian będzie w tym biegu biegło. 24 tysiące to Polacy, reszta to są goście z zagranicy. 3,5 tysiąca miejscowości, tak, ludzi z miejscowości zapisało do nas na bieg. No, jesteśmy 8. półmaraponem, jeżeli chodzi o Europę. Tak naprawdę przepychamy się łokciami, już jesteśmy na równi z Walencją. Być może za rok dogonimy Berlin czy Lizbonę, więc to też zobowiązuje tak naprawdę i to jest wielka dla nas odpowiedzialność.
17: Poza sportowymi zmaganiami w programie imprezy przewidziano koncert, który odbędzie się na Tarczyńskiej Arenie Wrocław z udziałem m.in. Agnieszki Chlińskiej, Sary James oraz innych artystów. W początek godzina 17.30. Natomiast w regionie w najbliższy weekend pojawią się rajdowe samochody, dokładnie na ulicach Jedliny Zdroju. W sobotę i w niedzielę zaplanowano pierwszy rajd uzdrowiskowy. Pierwszego dnia kierowcy pojawią się na prologu, drugiego kilkukrotnie przejadą przygotowany odcinek specjalny. Na liście startowej kilkadziesiąt załóg. To zawody dla amatorów, które przygotowuje grupa Walim Rajdowy. Jej przedstawiciel Jarosław Dyszkiewicz liczy na kibiców, także tych z Wrocławia.
2: Warto przyjść po to, żeby zobaczyć rywalizację między tymi samochodami, zobaczyć, jak te rajdówki hamują, jak się napędzają, no i jak to się mówi w tym slangu rajdowym, zobaczyć rajdówkę, jak leci pełnym bokiem, ale i nie tylko, można porównać czasy. No i poza tym pooglądać sobie fajne samochody, wsiąść, zrobić zdjęcie, ponieważ serwis jest przewidany bardzo blisko prologu, więc na pewno czas na to będzie.
17: W sobotę pierwsze załogi na trasę prologu wyjadą o 16.30, w niedzielę rywalizacja rozpocznie się już o 10.00.
18: Wiadomości ogólnopolskie.
17: Od dziś w życie wchodzi obowiązek używania kasków przez młodych rowerzystów i kierujących e-hulajnogami. Dotyczy to osób poniżej 16 roku życia. Nowe regulacje mają poprawić bezpieczeństwo na drogach.
7: Za brak kasku mandat w wysokości 100 zł zapłaci opiekun dziecka. Dzieci do 7 roku życia mogą być przewożone na rowerze pod warunkiem użycia kasku ochronnego. Przepisy przewidują jednak wyjątki, na przykład gdy dziecko przewożone jest w foteliku bezpieczeństwa, którego konstrukcja uniemożliwia użycie kasku.
17: Wyjaśniał Michał Krasoń. Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i już co jakiś czas słońce widać, że chowa się za chmury. One mogą zwiastować to, co zapowiadają prognozy dla Wrocławia na drugą część dnia, czyli opady deszczu. Ciśnienie poniżej normy, 1006 hektopaskali na wrocławskich barometrach, a termometry pokażą dziś maksymalnie 24 stopnie Celsjusza.
0: Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie po 10:00, wskakujemy w kolejną godzinę naszego środowego grania. Ja mam wrażenie, że dzisiaj czas płynie szybciej niż zwykle, szybciej i przyjemniej. Środek tygodnia, ale weekend zacznie się już dzisiaj, przynajmniej dla większości z nas. Na początek tej godziny Bibi Rexa i Faithless, New Religion.

0: Numer, który daje kopa. Lofty Majorka w radiu gra. Kawa też nas podkręca, a znalazłem właśnie prosty trik, który sprawia, że kawa pobudza na dłużej. Wystarczy jedna łyżeczka. Czego? Jedna łyżeczka kakao dodana do kawy. Jak to działa? Kofeina z kawy odpowiada za szybkie pobudzenie, a teobromina, która jest w kakao, działa łagodniej, ale za to dłużej. O, i mamy takie połączone działanie dwóch związków. Szkoda tylko, że w pracy mało kto ma kakao pod ręką, ale zawsze można zrobić sobie przerwę i wyskoczyć do sklepiku. O, będzie pretekst. Za chwilę Swedish House Mafia.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest TBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, /2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.

Jak tak słucham, to mam to wszystko przed oczami. Prawdziwie filmowa piosenka Lady Punky, zostawcie Titanica w Radiu Graczy. Filmowa będzie pogoda we Wrocławiu w ten długi weekend. Szybki rzut oka, jutro pięknie, jutro gorąco, 25 stopni, ale słońce zza chmur. Piątek może zaskoczyć, na cały dzień zapowiadają nam deszcze i szanse na te deszcze są duże, nawet do jakichś 70%, chociaż popołudnie w piątek ma być ładne. Sobota, sporo słońca i maksymalnie do 24 stopni. W niedzielę znowu może popadać, ale odwrotnie. Najpierw pogodnie, a potem deszczowo. No po prostu taka pogoda w kratkę w ten długi weekend we Wrocławiu. Patrząc optymistycznie, można powiedzieć, że będzie urozmaicona.

0: Mr. Saxobeat i Aleksandra Stan. Dzisiaj sporo sportowych atrakcji. Przypomnę, że na turnieju French Open o 11:00 mecz Kalińska-Chwalińska, a wieczorem zagra nasza reprezentacja piłkarska. Dzisiaj towarzyski mecz Polska-Nigeria. I tak patrząc na wyczyny naszych piłkarzy w poprzednim spotkaniu z Ukrainą, to myślę, że niektórzy mają w głowie taką tylko myśl. No, jeszcze tylko lanie od Nigerii i w końcu wakacje.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kilogram, aż 58% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wszystko brzmi lepiej
14: w harmonii.
13: Dwa głosy współgrają
14: ze sobą.
13: Przekazują z lekkością
14: trudne wiadomości,
13: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
14: betonowy mur.
13: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
14: zostać influencerką.
13: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
14: Harmonizer.
15: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję.

0: kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
1: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
3: Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i już co jakiś czas słońce widać, że chowa się za chmury. One mogą zwiastować to, co zapowiadają prognozy dla Wrocławia na drugą część dnia, czyli opady deszczu. Ciśnienie poniżej normy, 1006 hektopaskali na wrocławskich barometrach, a termometry pokażą dziś maksymalnie 24 stopnie Celsjusza.
4: To jest Radio Gra.

Cyryl, Stumble In, będzie słońce, ale będzie też deszcz, ogólnie będzie ciepło, już sprawdziliśmy prognozę pogody dla Wrocławia na długi weekend, to można będzie śmiało korzystać już z kąpielisk. Przypomnę, że glinianki są już czynne od 1 czerwca, od ostatniego poniedziałku, natomiast baseny Orbita uruchomione zostaną jutro, 4 czerwca, a jutro ma być naprawdę ciepło, a może nawet gorąco we Wrocławiu, także dobrze, że kąpieliska będą już działać. Więcej lokalnych wiadomości z Wrocławia oczywiście w raporcie o 11, a do 11 jeszcze m.in. Blanka i Kombi.

0: reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
1: Mamy to od Lewiatanie tanie.
2: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
0: Doskonale, kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
4: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
5: A cappuccino też za siódemkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Po reklamie.
10: Zaczynamy raport o 11:00. To przegląd najnowszych wiadomości z regionu, z Polski i ze świata. Potem Share All or Nothing.
11: Rafał Jędraszek. Zaczynam od najnowszych informacji, jakie podała Miejska Spółka Wrocławskie Inwestycje. Został wybrany wykonawca, który wybuduje kwiecisty skwer przy ulicy Fieldorfa w pobliżu ronda generała Marka Bezruczki na Stabłowicach. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Jego koszt to ponad 1 200 000 zł. W ramach projektu teren zostanie uporządkowany z zachowaniem istniejącej cennej zieleni. Powstaną parkowe ścieżki dla pieszych i rowerzystów. Pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci oraz elementy porządkujące przestrzeń. W planach również nowe nasadzenia, ponad 70 drzew oraz blisko 2000 krzewów. Ważną częścią inwestycji będzie nowe przejście i przejazd rowerowy przez ulicę Fieldorfa, co ma poprawić bezpieczeństwo i komfort okolicznych mieszkańców. Wykonawca będzie miał 5 miesięcy na realizację projektu od momentu przekazania terenu.
12: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Prawdopodobnie już w tym miesiącu mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego parkingu typu Park and Ride, który powstał w Leśnicy. A powstało tam dokładnie 66 nowych miejsc parkingowych, wiata rowerowa Bike and Ride, nowe chodniki, oświetlenie LED i dużo zieleni. Koszt zadania to blisko 3 400 000 zł. Jak dodaje Joanna Urbańska-Jaworska z wrocławskiego magistratu, to nie koniec, bo prowadzone są już kolejne inwestycje.
13: Jednocześnie trwają prace na pętli na Swojczycach, gdzie powstaje parking na 166 miejsc, a w projektowaniu są 4 kolejne lokalizacje. Parkingi Park and Ride powstaną też przy przystanku kolejowym Wrocław-Zakrzów na około 50 miejsc, przy stacji Wrocław-Pracze około 85 miejsc, przy przystanku kolejowym Wrocław-Wojnów Wschodni to około 60 miejsc i przy skrzyżowaniu ulicy Wołowskiej i Żmigrodzkiej, tam są 2 parkingi w sumie na blisko 160 pojazdów.
11: Tylko w ostatnich 5 latach na budowę parkingów w Park and Ride miasto przeznaczyło blisko 40 milionów złotych. A teraz polecamy, gdybyście z Wrocławia wybierali się w najbliższy weekend turystycznie po regionie, to Stare Bogaczowice oficjalnie rozpoczynają sezon letnich imprez. W tę sobotę gmina zaprasza na Latofest. O szczegółach Bartek Paulus.
14: Latofest w tym roku to przede wszystkim kubańskie rytmy, dobra zabawa i spektakularne atrakcje. Gwiazdą wieczoru będzie José Torres, który pojawi się na scenie około godziny 19. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie także multimedialny pokaz laserów. W programie nie zabraknie animacji, zabawy, zabaw i konkursów dla najmłodszych. Na scenie pojawił się także DJ czy Jacek Świderski Trio. Zabawa rozpocznie się o godzinie 16. Wstęp na Lato Fest w Starych Bogaczowicach jest bezpłatny.
11: Dodajmy, że zabawę zaplanowano na stadionie miejskim.
12: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Ani jeden szpital w Polsce wciąż nie uruchomił programu Top Mama. Dlaczego? To sprawdził Michał Dobrołowicz.
15: Przez brak chęci dyrektorów szpitali albo przez brak spełnionych warunków. Wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski tłumaczył mi tę sytuację tym, że to jest tylko propozycja dla placówek bezporodówek.
16: Nie jest to obligatoryjne, nikogo nie zmuszamy.
17: Program zostaje, czy może wycofać?
16: Na razie nie, zostaje jako pewna opcja.
15: Nowy pomysł jest taki, by wprowadzić minimalną liczbę porodów dla szpitali na poziomie 700 rocznie, czyli co najmniej 2 porody dziennie.
11: Program Top Mama ma zapewniać bezpłatny transport na porodówkę z miejsc, gdzie oddział położniczy został zlikwidowany.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
11: Już próg 20 kreski przekroczony na redakcyjnym termometrze Radia Gra dokładnie pokazuje 21, a temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu wyniesie 24 stopnie Celsjusza. W okolice 1006 hektopaskali obecnie na wrocławskich barometrach, ale ciśnienie w okolicach południa zacznie rosnąć, jednak nie przekroczy normy, nawet się z nią nie zrówna. Druga część środy we Wrocławiu to możliwe opady deszczu.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
10: Odliczamy godziny do długiego weekendu, odliczamy minuty do południa. No od 12 do fajrantu będzie już naprawdę z górki. Tu Radio Gra, Mariusz Pucyło, hity pełne energii. Na początek tej godziny Cher przypomni All or Nothing.

0: Kylie Minogue w Radiu Gra. U nas pracują nad ograniczeniem dostępu dzieciaków do mediów społecznościowych, nad rezygnacją z telefonów w szkole, a w Korei, ale tej południowej, nie północnej, w Korei Południowej władze rozważają wprowadzenie osobnych telefonów dla dzieci zamiast smartfonów. Politycy tam apelują o stworzenie specjalnych, mniej funkcjonalnych smartfonów dla dzieci, takie urządzenia, które miałyby na przykład zapobiegać uzależnieniu dzieciaków od mediów społecznościowych. No, po prostu wyjątkowa nowość. Telefon do dzwonienia. No, kto by na to wpadł?
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj. Aleja Platanowa 2.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.

0: borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
2: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Po reklamie.

0: Finałowe odliczanie do długiego weekendu trwa. W radio gra Europe i Final Countdown. A w ten długi weekend, dokładnie od dzisiaj do poniedziałku 8 czerwca, można jeździć pociągami po całym Dolnym Śląsku i okolicy na jednym bilecie. Tak będzie działał dolnośląski bilet weekendowy. Pozwala na podróże pociągami kolei dolnośląskich i Polregio, nie tylko po całym województwie dolnośląskim, ale także poza jego granicami do wybranych miejscowości w lubuskim, wielkopolskim i opolskim. Także pakujemy się i jedziemy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
0: Wszystko się zgadza. Gramy dalej teraz. Andy Dusty, Zakaria.

0: takie czarowne numery znajdziecie w Radiu Gra. Hity pełne energii. To był Sibyl i Magic Symphony. Za chwilę prognoza pogody, a potem Rihanna.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
1: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
3: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars z Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
4: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
5: Już próg 20 kreski przekroczony na redakcyjnym termometrze Radia Gra dokładnie pokazuje 21, a temperatura maksymalna dziś we Wrocławiu wyniesie 24 stopnie Celsjusza. W okolice 1006 hektopaskali obecnie na wrocławskich barometrach, ale ciśnienie w okolicach południa zacznie rosnąć, jednak nie przekroczy normy, nawet się z nią nie zrówna. Druga część środy we Wrocławiu to możliwe opady deszczu.
6: Słuchaj.

0: uroczo, ale przyjemnie. Len Marlin sitting down here w radiu gra. Słuchajcie, Turcja na nowy sezon wprowadza nowe zasady, nowe zakazy i nowe kary. Za złamanie przepisów grozi grzywna w wysokości ponad 55 tysięcy złotych. Za co taka kara? Za złamanie nocnego zakazu wstępu na plażę. Chodzi o popularne plaże między innymi w prowincji Mugla, Patara, w Antalii, Cirali, a także 18 innych miejscach. No to mamy jeszcze jeden powód, żeby lato spędzić w Polsce.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
4: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
3: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
6: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
7: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Gra w środę 3 czerwca. Mamy 12. Pora na raport i świeżą prognozę pogody. Zapraszam.
8: Rafał Jędraszek, ten raport zaczynam od informacji sprzed chwili, jaką podał wrocławski magistrat. Były premier i minister spraw zagranicznych Szwecji Carl Bildt został tegorocznym laureatem nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbędzie się 9 czerwca w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Nagroda przyznawana jest od 2004 roku osobom i instytucjom, które wniosły znaczący wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, obalenie komunizmu oraz rozwój państw Europy Środkowo-Wschodniej. Kapituła nagrody doceniła Carla Bilda za jego wytrwałe zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa i rozwoju Europy. Wśród dotychczasowych laureatów nagrody znaleźli się m.in. Tadeusz Mazowiecki, George Bush senior, Václav Havel, Leszek Balcerowicz czy Instytut Literacki w Paryżu.
1: Temat dnia w Radiu Gra.
8: Najbliższa sobota we Wrocławiu to start 12. edycji Tarczyński Nocnego Wrocław Półmaratonu. Po raz pierwszy zawodnicy wystartują z Alei Śląskiej, a finiszować będą na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. To jedno z największych wydarzeń organizowanych w mieście. Trzeba przygotować się na korki, utrudnienia i zmiany w kursowaniu miejskiej komunikacji. Tak mówi w rozmowie z Radiem Gra Paulina Tyniec-Piszcz, zastępca dyrektora Departamentu Infrastruktury i Transportu wrocławskiego magistratu.
9: Tu niezmiennie zachęcamy Państwa i zarówno uczestników biegu, ale też uczestników wszystkich tych atrakcji, żeby dojechać na Tarczyńskiej Arenę transportem publicznym. Zostawić samochód chociażby na parkingu parku, jeśli skorzystać ze specjalnych linii. Tych zmian będzie bardzo dużo. Pierwsze zmiany zaczną się praktycznie już od godziny 20. Wtedy to po raz ostatni planowo z naszych pętli wyjadą autobusy i tramwaje, a następnie w różnych częściach miasta, na różnych odcinkach, w zależności też od zmian wprowadzanych w całym mieście związanych z organizacją ruchu, będą się działy również zmiany w komunikacji zbiorowej. Zmiany tras, zmiany częstotliwości, zmiany przydziału autobusów. Tam, gdzie będzie potrzeba, skierujemy na najbardziej obciążone odcinki, największe nasze autobusy przegubowe. Zwracam uwagę, że pojawią się również linie zastępcze w te rejony miasta, gdzie już nie będziemy w stanie dotrzeć regularną komunikacją zbiorową. Pojawią się linie zastępcze 703-743.
8: Dodajmy, że biegacze wystartują z Alei Śląskiej o godzinie 22. A w najbliższe sobotę i niedzielę na fanów rajdów samochodowych, także tych z Wrocławia, czekają spore emocje. W te dwa dni zaplanowano bowiem pierwszy rajd uzdrowiskowy, a wszystko na ulicach Jedliny Zdroju.
2: Mamy zgłoszonych prawie 60 zespołów. Oczywiście to się może zwiększyć bądź zmniejszyć, natomiast no miejmy nadzieję, że te mocne samochody, które zawsze do nas przyjeżdżają, również się pojawią. Wiem, że przez ostatnie dwa dni sporo załóg zgłosiło się, więc na pewno ciekawe samochody przyjadą.
8: To był Jarosław Dyszkiewicz z grupy Walim Rajdowy.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Ile miesięcznie zarabia premier? Tego dowiadujemy się z oświadczenia majątkowego Donalda Tuska. Każdego miesiąca na jego koncie ląduje prawie 67,5 tysiąca złotych brutto. Co się składa na tę kwotę?
10: A to przede wszystkim emerytury. Około 38 tysięcy złotych miesięcznie Donald Tusk otrzymuje zarówno z Komisji Europejskiej, jak i ZUS-u. Z Sejmu i kancelarii premiera na konto szefa rządu wpłynęło w ubiegłym roku ponad 340 tysięcy złotych. Co ciekawe, w oświadczeniu majątkowym premiera czytamy, że nie jest on posiadaczem żadnego domu ani mieszkania. Tusk podaje jedynie, że na koncie ma uzbierane ponad 700 tysięcy złotych oszczędności.
8: Policzył to Kacper Wróblewski. Ciśnienie we Wrocławiu zaczyna rosnąć. Barometr Radia Gra wskazuje 1007 hektopaskali, a rosnąć będzie prawie do północy, natomiast nie przekroczy poziomu normy. Druga część dnia natomiast we Wrocławiu z przeplatającym się słońcem, zachmurzeniem, do tego możliwe opady deszczu. Wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 24 stopnie powyżej zera.
0: Dzień dobry po 12, no i mamy ostatnie popołudnie przed długim weekendem. Pogoda niezła, humor dopisuje, muzyka gra, także czego nam jeszcze do szczęścia potrzeba? Dzień dobry, witajcie ponownie, Mariusz Pucyło, Radio Gra. Za chwilę o tym, kto ma dzisiaj urodziny, a teraz Kygo, Khalid i Griffin w numerze Save My Love.

I'm bad. No sam się przyznał. Michael Jackson w Radiu Gra w środę 3 dnia czerwca. Pora na urodzinowe życzenia dla wszystkich słuchaczy, którzy dzisiaj przyszli na świat. Najlepszego, serdeczności. Dzielicie ten dzień m.in. z Suzy Quatro, która kończy dzisiaj 76 lat.

0: Urodzona w Detroit w roku 1950, wokalistka i basistka, ma 76. urodziny. 41 lat kończy nasz piłkarz Łukasz Piszczek, a 40 świętuje Rafał Nadal, legenda tenisa. Człowiek urodzony 3 czerwca jest bardzo ruchliwy i jako taki nie lubi zbyt dużo czasu spędzać w jednym miejscu. Stale gdzieś się spieszy. W ogóle jest to człowiek mocno niespokojny, chwiejny, ale też bystry i wygadany. Energia niemal go rozpiera. Lubi pomagać innym. To wszystko oczywiście pozytywy, natomiast jeżeli chodzi o wady, często zmienia swoje poglądy. W prezencie Igo i Bruce już za chwilę.
1: Reklama.
2: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
3: Kaufland jest!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
5: jest! Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: No, to jedziemy.
9: Tato, czy dziś ja prowadzę?
8: Jasne, w końcu to twój dzień.
9: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
11: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
12: Jak tak, to Allegro.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
18: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
20: Po reklamie.
21: Słuchasz radia, gra FM.

Avicii w radiu gra, a do końca tego tygodnia, czyli przez cały długi weekend we Wrocławiu, czekają nas ciekawe koncerty. Wśród tych najciekawszych wyjątkowy występ pojutrze, czyli w piątek na Placu Wolności o godzinie 20:00, nasze rendezvous. Wspólny koncert zespołu Mazowsze i grupy Kombi. Efekt tej współpracy będzie na pewno ciekawy. Przypomnę, pojutrze Plac Wolności, Kombi i Mazowsze. Wstęp jest wolny. I jeszcze jeden koncert, o którym też warto pamiętać, w Starym Klasztorze 7 czerwca w niedzielę o 19:00. Koncert Korze, bez której, czyli Jola Wolters będzie śpiewać przeboje Kory i grupy Manam.

0: północy wejdźmy na dach. No zimą to bym tego raczej nie praktykował, ale teraz w długi weekend, co, trzeba mieć fantazję. To był Tappy, Sound and Grace. Prognoza pogody najświeższa już za chwilę. Potem Madonna, będzie też Dua Lipa.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
14: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
13: Mów szybko, gdzie byłaś?
14: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
13: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
14: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.

0: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
1: Nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatą wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Ciśnienie we Wrocławiu zaczyna rosnąć. Barometr Radia Gra wskazuje 1007 hektopaskali, a rosnąć będzie prawie do północy, natomiast nie przekroczy poziomu normy. Druga część dnia natomiast we Wrocławiu z przeplatającym się słońcem, zachmurzeniem, do tego możliwe opady deszczu. Wrocławskie termometry pokażą dziś maksymalnie 24 stopnie powyżej zera.
5: To jest Gra F.

Dua Lipa od kilku dni już zajęta, już mężatka. Jej wesele trwało 3 dni, a chwilę wcześniej była w Polsce. Pewnie poprzyglądać się, jak powinno wyglądać porządne wesele. I tyle ode mnie dzisiaj. Słyszymy się w piątek. Mariusz Pucyło, cześć.

0: hity pełne energii.
1: Reklama.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w stanie.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowid.
9: Morliny są gorące.
10: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
11: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Po reklamie.
3: Mamy środowe popołudnie, 13 zegarach. Słuchacie GR FM, to czas na najnowszy serwis informacyjny, czas na raport.
4: Daniel Chawrylenia, dzień dobry, zapraszam na popołudniowe raporty w Radiu Gra. O 13 na początek przypomnienie, od dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące najmłodszych rowerzystów oraz dzieci poruszających się na hulajnogach. Wszyscy do 16 roku życia muszą używać kasków.
5: Przepisy przewidują używanie kasków ochronnych na urządzeniach elektrycznych, czyli elektryczne hulajnogi, elektryczne deskorolki, monocykle oraz rowery i rowery elektryczne. Przepisy de facto ustawy prawo ruchu drogowym obowiązują na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu. W tych miejscach te przepisy obowiązują, więc kaski są obowiązkowe.
4: Wyjaśnił Grzegorz Koszkul z Dolnośląskiej Policji. A co w sytuacji, gdy maluch nie będzie miał obowiązkowego kasku? Tego dowiecie się nieco później tego popołudnia. Bądźcie z nami.
6: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
4: Dziś 3 czerwca w kalendarzu, czyli dzień Savoir Vivre. Postanowiliśmy sprawdzić, jak to jest obecnie z dobrymi manierami, czy młodzi wrocławianie znają zasady dobrego wychowania i przede wszystkim, co to dla nich oznacza.
7: Dobre zachowanie opiera się szczególnie na kontakcie z ludźmi. Żeby być dobrym człowiekiem, trzeba mieć w sobie takie współczucie, trzeba być miłym, pomagać.
8: Jeżeli chodzi o zachowanie, to wiadomo, że zawsze, jeżeli się widzi kogoś w potrzebie, to no, należy mu pomóc.
9: Szanować innych i po prostu być uprzejmym. Myślę, że to w codziennym życiu bardzo też ułatwia kontakt z ludźmi i takie relacje międzyludzkie.
4: Usłyszeliśmy na wrocławskim rynku, to w takim razie przenosimy się na Ostrów Tumski. Piastowska pieczęć, relikty Zamku Piastów Śląskich zaprasza na nową formę zwiedzania. To rozszerzona formuła, która oprócz zwiedzania podziemi oferuje też krótki spacer śladami wybitnych historycznych postaci. Przewodnik po Piastowskiej pieczęci, Kamil Krawczyk, zdradza, że w weekend 13-14 czerwca zwiedzanie będzie poświęcone Henrykowi Brodatemu i Jadwidze Śląskiej.
10: Będziemy się starać wychodzić poza Piastowską pieczęć i odwiedzać miejsca związane z książętami, ich małżonkami, ich pomniki, kościoły z nimi związane, pewne elementy architektoniczne, które dalej są widoczne w mieście. Oczywiście nie chcemy zdradzać wszystkich sekretów, bo niech to będzie też trochę niespodzianką.
4: Do czerwcowych propozycji Piastowskiej pieczęci również będziemy wracać po południu w raportach, a zapisy dostępne są na stronie internetowej wrocławskiej atrakcji.
6: Zawsze reagujemy na wasze sygnały.
4: W popołudniowym raporcie teraz mamy ostrzeżenie synoptyków. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 9 województw na terenie południowej i zachodniej Polski. Chodzi o Opolszczyznę, Śląskie, część zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i dolnośląskiego, a także Małopolskę, Podkarpacia oraz część województwa świętokrzyskiego. Ma padać, a do tego mocno powieje. Lokalnie może pojawić się grad. W części województw to ostrzeżenie zaczyna obowiązywać właśnie teraz, natomiast w Małopolsce, na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem od godziny 14 i potrwa do 21. Deszczowo tego popołudnia będzie także w stolicy Dolnego Śląska. Ostrzeżenie IMGW dotyczy powiatów Oleśnickiego i Milickiego, to tam mają pojawić się burze, a padać u nas ma już do wieczora. Opadom będzie towarzyszył silny wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Temperatura już do końca dnia ma utrzymać się w przedziale 18-20 stopni Celsjusza.
3: Ja wiem, że z nadzieją patrzymy na prognozę pogody w kontekście startującego długiego weekendu. Niektórzy, no, kto ma piątek wolny, ten rzeczywiście ma mieć długi weekend. Jeden z najdłuższych w tym roku, jakby nie patrzeć. Kłaniam się, dzień dobry po 13, no więc będziemy wspólnie odliczali czas, grając wam hity pełne energii. Chamba Wamba na początek i Bizowskie Another. Marcin Misiewski, kłaniam się, dzień dobry, jesteśmy razem do 18.

0: Ponad 26 tysięcy biegaczy pobiegnie ulicami miasta. To już 6. Będą też wcześniej koncerty, występy artystyczne. A propos koncertów, darmowe szykuje się też na Placu Wolności. Tam zajrzymy dzisiaj. Powiemy o tym, że na porcie lotniczym w naszym mieście w maju, tylko w maju, odprawiono ponad 500 000 pasażerów i to jest kolejny rekordowy wynik, więc będzie też o tym co nieco. Damy głos mieszkańcom Wrocławia w kontekście startującej czerwcówki, tak ją nazwijmy, a więc długiego weekendu. No i o tym, gdzie, co i kiedy warto zobaczyć, o tym też u nas dzisiaj na pewno usłyszycie. A, będziemy też na torze wyścigów konnych, bo wczoraj nie udało nam się, to dzisiaj będziemy nadrabiali zaległości. Proszę nie odchodzić zbyt daleko.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy

0: borówki amerykańskie XXL tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą Skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Jedziemy!
2: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

0: rozmawiać. Dziś mamy dzień savoir vivre, a więc dzień, no najkrócej mówiąc, dobrego wychowania, chociaż ma ono pewnie wiele znaczeń, wiele aspektów, no i odnosi się do życia codziennego. Co my na to? Co na to wrocławianie mają do powiedzenia, jak widzą savoir vivre w życiu codziennym?
1: Dobre zachowanie opiera się szczególnie na kontakcie z ludźmi. Żeby być dobrym człowiekiem, trzeba mieć w sobie takie współczucie, trzeba być miłym, pomagać.
2: Jeżeli chodzi o zachowanie, to wiadomo, że zawsze, jeżeli się widzi kogoś w potrzebie, to no, należy mu pomóc.
3: Szanować innych i po prostu być uprzejmym.
4: Takie zachowanie w życiu codziennym też właściwe, na przykład ustępowanie starszym osobom miejsca na przykład w autobusie, albo dobre maniery po prostu przy stole.
3: Tak, myślę, że to w codziennym życiu bardzo też ułatwia kontakt z ludźmi i takie relacje międzyludzkie.
0: Głos młodzieży ważny, tym bardziej cieszy, że jest świadomość w tym młodym narodzie miasta Wrocławia.
5: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Horting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0%. Horting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Trips, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
3: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krowski.
4: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego, bo my bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest ani wynajem, ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Deszczowo tego popołudnia będzie także w stolicy Dolnego Śląska. Ostrzeżenie IMGW dotyczy powiatów Oleśnickiego i Milickiego, to tam mają pojawić się burze, a padać u nas ma już do wieczora. Opadom będzie towarzyszył silny wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Temperatura już do końca dnia ma utrzymać się w przedziale 18-20 stopni Celsjusza.

0: Kto się bawić, gdzie się bawić? W długi weekend we Wrocławiu, na przykład w Aquaparku, który zaprasza na pool party, począwszy od jutra, przez 4 dni będą atrakcje. Od kolorowych warkoczyków, kolorowanek, malowanek, tatuaży, plus inne aktywności mniej lub bardziej sportowe. Do tego muzyka grana na żywo w świetnej oprawie. To wszystko od 12 do godziny 18 w Aquaparku przez kolejne 4 dni na pool party. Przyjemności, bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
8: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Po reklamie.
0: Na zegarach już 14, to jest wrocławskie popołudnie, a to oznacza, że przed nami kolejny raport z miasta, kraju i świata.
11: Daniel Chawryleniak, kłaniam się o 14 i zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy w bliskim sąsiedztwie stacji kolejowej w Leśnicy, gdzie powstaje nowy parkend Ride z 66 miejscami postojowymi. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli bezproblemowo zostawić samochód na obrzeżach miasta i do centrum dojechać koleją lub komunikacją miejską. Zapytaliśmy Joannę Urbańską-Jaworską z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego o to, kiedy parking zostanie otwarty.
12: Parkend Ride jest już niemal gotowy. Teraz wykonawca zajmuje się ostatnimi pracami porządkowymi i zielenią. Zieleni będzie tam więcej, w 4 lokalizacjach. Posadzimy 20 nowych drzew, a także ponad 6,5 tysiąca krzewów. Gdy tylko ekipy posadzą zieleń i uporządkują teren, rozpoczną się odbiory techniczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, parking zostanie udostępniony mieszkańcom jeszcze w czerwcu. Koszt tego zadania to blisko 3,4 miliona złotych.
11: A tylko w ostatnich 5 latach, dodajmy, na budowę parkingów Park and Ride miasto przeznaczyło blisko 40 milionów złotych.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
11: Teraz dla odmiany zielona inwestycja. Spółka Wrocławskie Inwestycje wybrała wykonawcę, który buduje kwiecisty skwer przy ulicy Fildorfa w pobliżu ronda generała Marka Bezruczki na Stabłowicach. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, a jego koszt to ponad 1 200 000 zł. W ramach projektu teren zostanie uporządkowany z zachowaniem istniejącej cennej zieleni. Powstaną parkowe ścieżki dla pieszych i rowerzystów, pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci oraz elementy porządkujące przestrzeń, w planach także dodatkowe nasadzenia. Ważną częścią inwestycji będzie nowe przejście i przejazd rowerowy przez ulicę Fildorfa. Wykonawca od momentu przekazania terenu będzie miał 5 miesięcy na realizację projektu. Teraz wieści z regionu, dokładnie ze Starych Bogaczowic. Te oficjalnie rozpoczynają sezon letnich imprez. W sobotę, co ustalił Bartek Paulus, gmina zaprasza na LatoFest.
2: LatoFest w tym roku to przede wszystkim kubańskie rytmy, dobra zabawa i spektakularne atrakcje. Gwiazdą wieczoru będzie José Torres, który pojawi się na scenie około godziny 19. Jednym z najważniejszych punktów programu będzie także multimedialny pokaz laserów. W programie nie zabraknie animacji, zabaw i konkursów dla najmłodszych. Na scenie pojawią się także DJ czy Jacek Świderski Trio. Zabawa rozpocznie się o godzinie 16. Wstęp na LatoFest w Starych Bogaczowicach jest bezpłatny.
11: Dodajmy, że zabawę zaplanowano na miejskim stadionie.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
11: Co to był za mecz? Maja Chwalińska pokonała rosyjską tenisistkę Annę Kalińską 7-6, 6-3 w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki, która w półfinale spotka się z liderką światowego rankingu, Białorusinką Arianą Sabalenką albo z Rosjanką Dianą Schneider. Maja dopiero po raz trzeci występuje w zasadniczej części wielkoszlemowego turnieju. W 2022 roku była w drugiej rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
11: Coraz więcej ciemnych chmur dosłownie gromadzi się nad Wrocławiem. To będą deszczowe popołudnie i wieczór w stolicy Dolnego Śląska. Miejscami ma spaść nawet 20 mm wody. Opadom będzie towarzyszył porwisty wiatr do 50 km na godzinę. Spadnie też temperatura i do końca dnia będzie już poniżej 20 na plusie, raczej w przedziale 17-19 stopni Celsjusza.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy EcoPlanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501 102 332.
0: Hej, hi, hello, po 14 środa. Mam nadzieję, że da się lubić, szczególnie o tej porze, bo to oznacza, że z każdą kolejną godziną będziemy coraz bliżej długiego weekendu. Kłaniam się, dzień dobry, po drugiej bledka na początek u nas i hideaway. Marcin Misiewski, jesteśmy razem do 18.

Ten gość nazywa się Fancy do Bolero w Radiu Gra FM. Obiecałem, że rzucimy przysłowiowym okiem na prognozę pogody na długi weekend w naszym mieście. No więc, panie panowie, od jutra 26 stopni. O, brzmi dobrze, tak, tak, ale to tylko taka rozgrzeweczka, bo później już tak dobrze nie będzie. Spadek poniżej 20 stopni czeka nas i w piątek, 5 czerwca, i w sobotę już nie. W sobotę już normalnie, czyli tylko spadek w piątek, który też będzie zdecydowanie bardziej deszczowym dniem w tej pierwszej części. Sobota słoneczna i niedziela w kratkę, czyli znowu trochę słońca, trochę deszczu, będzie filmowo, ale ciepło w sobotę i w niedzielę od 23 do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Czyli słońce, chmury i deszcz. Ale na szczęście tego słońca brakować nie będzie, więc mam nadzieję, że wszelkie zaplanowane aktywności będziecie mogli zrealizować w 100%.

0: Karkówka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w stałym.

0: urodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa, aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowy, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
7: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money?
8: Nowy Ekspres Los!
9: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: Po reklamie.
11: To jest Gra FM.
12: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Move Like Jagger. Maroon 5 i Christian Aguilera, 2 w 1 w Radio Gra FM to hity pełne energii, a my zaglądamy do miejsca, które będzie no, pełne mody, wyjątkowej mody. Ladies Day, panie panowie. To już legendarne wydarzenie na Partenicach. Przed nami kolejny dzień wyścigów konnych. Jutro, dokładnie 4 czerwca. No więc będzie no, ścigane, jak to zazwyczaj bywa, ale Ladies Day to prawdziwe święto wyścigowej elegancji, której moda spotyka się ze sportowymi emocjami, jak czytamy na miejskiej stronie. No więc podczas konkursu będzie właśnie konkurs na stylówkę, najogólniej rzecz ujmując, będzie liczyła się kreatywność, pomysł, spójność, no i charakter oczywiście. Więc drogie panie, panowie też pewnie pięknie wystylizowani pojawią się. A do tego konie. Będzie 7 gonitw podczas tego dnia wyścigowego. Start jutro na Partenicach. Tam po prostu warto być. Gorąco polecamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto Moja Biedronka. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Card Door od 825 ml do 1 litra. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Jak zakupy nie

0: 0%. Jak tak, to Allegro. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Haga, kilogram 9,99. A ketchup Kotlin, jedynie 4,89, kupując dwa.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Po reklamie.
10: Coraz więcej ciemnych chmur dosłownie gromadzi się nad Wrocławiem. To będą deszczowe popołudnie i wieczór w stolicy Dolnego Śląska. Miejscami ma spaść nawet 20 mm wody. Opadom będzie towarzyszył porwisty wiatr do 50 km na godzinę. Spadnie też temperatura i do końca dnia będzie już poniżej 20 na plusie, raczej w przedziale 17-19 stopni Celsjusza.

Marshmella i piękny głos Ellie Goulding przed 15 w Radio Gra FM. Zabieram was do zoo na wyjątkową nocowankę. Noc z wilkami przy pełni księżyca, więc będzie można wspólnie wyć na kilka głosów. Nie będzie to robiło różnicy. Do 27 czerwca ogród zaprasza na noc w zoo z wilkiem. Miejsca są ograniczone. Wiem, że chętnych nie brakuje. Będziecie mogli przespać się we własnym namiocie, który będzie można zabrać. No a pełnia, no prawie będzie 100%, 94% ponad będzie miała pełnia księżyca 27, więc to będzie wyjątkowy czas, no i wyjątkowa możliwość obcowania z tymi pięknymi zwierzętami, jakimi są wilki, które będą wyły razem z wami. Kto głośniej, no to się dopiero okaże. Obowiązują zapisy, nie przegapcie tego.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz olej rzepakowy wielkopolski tylko 4,99 za 1 litr, a polski pomidor malinowy luz jedynie 6,99 za 1 kg, aż 58% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
6: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
5: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
7: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
8: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś?
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.

0: kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
2: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
3: Jak tak, to Allegro.

0: zależności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: 15 na zegarach, to jest środowe popołudnie. Gra FM, czas na najnowszy serwis, czas na raport.
3: Daniel Hawryleniak, kłaniam się i zapraszam na popołudniowe raporty w Radiu Gra. Już w sobotę 12. edycja Tarczyński Nocnego Wrocław Półmaratonu. To jedno z największych wydarzeń organizowanych w tym roku w mieście. Trzeba przygotować się na korki, utrudnienia i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Dla uczestników będą dostępne darmowe przejazdy komunikacją, zapewnia Paulina Tyniec-Piszcz z Urzędu Miejskiego. Przygotowano też kursy specjalne i dodatkowe przejazdy.
4: Zarówno z strony ulicy Królewieckiej, jak i z strony ulicy Lotniczej będą zapewnione dodatkowe linie specjalne oznaczone jak zawsze literą T, tramwajowe, a linie autobusowe oznaczone literą S. Ważna informacja dla tych z Państwa, którzy będą chcieli po koncercie udać się do centrum miasta. Bardzo prosimy, żebyście się Państwo kierowali w stronę ulicy Królewieckiej, bo już zasadnicze nasze zmiany będą na ciągu ulicy Lotniczej, więc tam prosimy kierować się, jeśli chcecie Państwo dotrzeć do centrum miasta.
3: Przypominamy, że uczestnicy mogą też skorzystać z darmowych przejazdów pociągami kolei dolnośląskich i Polregio i tych również zaplanowano więcej.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
3: Zmieniamy temat. Zespół PWR in Space z Politechniki Wrocławskiej znalazł się wśród zwycięzców międzynarodowych zawodów konstrukcji rakietowych Far Out, które odbyły się na pustyni Mojave w Kalifornii. Drużyny rywalizowały w dwóch kategoriach wysokościowych, a dodatkowo mogły zaprezentować statyczne odpalenie silnika dla oceny jego efektywności. W tym roku na pustyni Mojave zaprezentowało się łącznie 12 zespołów z trzech krajów, USA, Polski i Meksyku. Wśród polskich zespołów najwięcej nagród zdobył zespół PWR in Space z Politechniki Wrocławskiej. Uplasował się na drugim miejscu w kategorii obejmującej starty pomiędzy 3000 a 15000 stóp. Zespół PWR in Space zdobył również nagrodę Most Efficient Engine Liquid Award, przyznawaną za najbardziej wydajny silnik na paliwo ciekłe na zawodach, a także Best Ground Support Equipment Award za najlepsze osprzętowanie na ziemię. Jak już wiecie z raportów Radia Gra, piastowska pieczęć, relikty Zamku Piastów Śląskich na Ostrowie Tumskim zaprasza na nową formę zwiedzania, tak zwane spacery z księciem. To rozszerzona formuła, która oprócz zwiedzania podziemi oferuje też krótki spacer śladami wybitnych historycznych postaci. I tak już w weekend 13-14 czerwca zwiedzanie będzie poświęcone Henrykowi Brodatemu i Jadwidze Śląskiej, a tydzień później, jak informuje przewodnik Kamil Krawczyk, zwiedzający poznają historię Henryka IV.
6: Prawym bądź probusem, godzina 16 w oba weekendowe dni pokażemy trochę więcej niż nasz zamek. Odnośnie Henryka IV mogę zdradzić, że to będzie kościół świętego Marcina, więc odwiedzimy go, ale też w przestrzeni Ostrowa Tumskiego porozmawiamy o innych inwestycjach książęcych i myślę rzeczach trochę zaskakujących.
3: Więcej informacji i zapisy dostępne są na stronie internetowej Piastowskiej Pieczęci.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: Przed nami długi weekend. Zanim ruszycie w trasę, przypominamy, dziś w życie wszedł nowy taryfikator punktów karnych. Brawura na drodze będzie surowo karana. Za co konkretnie wzrosły kary? Posłuchajcie.
7: Za driftowanie i jazdę motocyklem na jednym kole grozi 10 punktów karnych, ale jeśli podczas takiego manewru kierowca stworzy zagrożenie, policjant może dopisać kolejnych 12 punktów. Jeden wybryk może więc oznaczać nawet 22 punkty karne. Punkty to jednak nie wszystko. Za drift można dostać nawet 5000 złotych mandatu.
3: A o zmianach mówił Michał Krasoń. Samiec Stalar i Mokrzycki w 11 sezonu BetClick pierwszej ligi. O tym w popołudniowym raporcie sportowym w Radiu Gra Wrocław. Daniel Hawrylenia zapraszam. Śląsk Wrocław wywalczył awans do PKO BP Ekstraklasy. Trójkolorowi mimo wielu przeciwności finalnie osiągnęli sukces, co zostało docenione przez redakcję TVP Sport. Wrocławianie zapewnili sobie miejsce w elicie już na tydzień przed zakończeniem sezonu. Ostatecznie zajęli w ligowej tabeli drugie miejsce, utrzymując przewagę 5 punktów nad wieczystą Kraków. Absolutnym liderem drużyny Antesimundzy był Piotr Samiec-Talar. Zawodnik regularnie wpisywał się na listę strzelców i asystował przy golach kolegów. Od samego początku rozgrywek prezentował wysoką, stabilną formę. Zimą został kapitanem zespołu i poprowadził swoją drużynę do upragnionego awansu. Z kolei Michał Mokrzycki, który po rundzie jesiennej zamienił Łódź na Wrocław, z marszu stał się dyrygentem środka pola. Wprowadził dużo spokoju w grę WKS-u, a także dołożył kilka ważnych liczb, między innymi 3 asysty w meczu z GKS-em Tychy.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
3: Przelotne opady momentami intensywnego deszczu będą nam we Wrocławiu towarzyszyły już do końca dnia. Do tego dochodzi porywisty wiatr do 50 km na godzinę i niższa temperatura w okolicach 18 stopni Celsjusza. Burze nam nie grożą. Przypominamy, że ostrzeżenie IMGW dotyczy powiatów Milickiego i Oleśnickiego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witajcie. Kłaniam się i pozdrawiam tych, którzy są z nami, dołączających i tych, którzy za chwilę być może zakończą swoje działania w pracy, otwierając nieco dłuższy czas wolnego, tak zwany długi czerwcowy weekend. Kłaniam się, dzień dobry po trzeciej. Na początek Electric Light Orchestra i tak też zaczynamy. Marcin Misiecki, jesteśmy razem do 18:00.

0: Raz w górę, raz w dół, jak to w życiu. Ronki Dinki, Life is a Lorry Coaster, tu Gra FM i hity pełne energii, a ja zabieram was na Rodos, nasze Rodos, na Sabłowicach, wyspę Rodos, która powstaje. Piękna z kwiatów składająca się wyspa, ale także i mnóstwa drzew, które będą nasadzane. Co na miejscu nas czeka? O, przede wszystkim w ramach projektu, bo miasto podpisało umowę z wykonawcą wyspy Rodos na Stabłowicach. Czekają nas nowe ścieżki piesze, rowerowe, ławki, kosze, przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe przez ulicę Fiedorfa. Największą atrakcją będzie jednak bogata zieleń. Zaplanowano nasadzenia 76 drzew, blisko 2000 krzewów, setek traw ozdobnych oraz 300 czosnków olbrzymich. Będzie pięknie, kwieciście. No i mam nadzieję, takie będzie to wyjątkowe miejsce, gdzie będzie można złapać nie tylko trochę cienia, ale także i wytchnienia, i tego sobie życzmy. Na Stabłowicach powstaje Rodos. Wrocławskie Rodos.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: Lekka wieprzowa. Cena sprzed obniżki 21,49, teraz tylko 9,99 za kilogram. Tak, tylko 9,99 za kilogram karkówki. A soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz jedynie 14,99 za kilogram.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
10: No to jedziemy.
11: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie.

0: całej rodziny.
1: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silverglest, aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz radia, gra FM.

CIA i Sean Paul w Gra FM, a my zaglądamy na port lotniczy, który w maju znowu pobił kolejne rekordy. Ponad 500 000, dokładnie 550 tysięcy obsłużonych pasażerów tylko w maju. To jest 13% wzrostem do okresu analogicznego przed rokiem. Te najbardziej popularne kierunki to hiszpańskie Alicante, Lizbona, grecka Hania, czy też Paryż, Rzym, no to bardzo uznane już kierunki, lubiane przez nie tylko mieszkańców Dolnego Śląska. Szczególny moment mieliśmy, kiedy to przekroczono, uwaga, granicę 2 000 000 pasażerów 27 maja w tym roku i to jest naprawdę absolutnie fenomenalny wynik. Gratulacje, od czerwca te wyniki znowu będą wykręcane, pewnie jeszcze większe, bo przecież startuje ten okres wakacyjny, gorący czas dla portu i jego obsługi, którą pozdrawiamy.

0: Kilka ciekawych koncertów przed nami w najbliższy długi weekend we Wrocławiu. Darmowych koncertów, co ważne. Na jeden z nich zabiorę Was jeszcze przed czwartą. Proszę pozostać z nami. Co w pogodzie wydarzy się za to w najbliższych godzinach, o tym też powiemy całkiem niedługo w Grę FM.
1: Reklama.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie Wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: To piosenka o morlinach, czyli o tej tu kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
7: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy czekają.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń od

0: Matce Jace. My przyspieszamy. Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie.
5: Przelotne opady momentami intensywnego deszczu będą nam we Wrocławiu towarzyszyły już do końca dnia. Do tego dochodzi porywisty wiatr do 50 km na godzinę i niższa temperatura w okolicach 18 stopni Celsjusza. Burze nam nie grożą. Przypominamy, że ostrzeżenie IMGW dotyczy powiatów milickiego i oleśnickiego.
6: Słuchasz radia Gra FM.

0: To będzie absolutnie wyjątkowy koncert na Placu Wolności. Już w piątek o godzinie 20:00 zespół Mazowsze z Kukułeczką między innymi, czy też innymi przebojami pojawi się na scenie, ale nie sam, bo i zespół Kombi, który zaśpiewa swoje z kolei przeboje Black and White, Pokolenie, Słodkiego Miłego Życia, wiele innych kultowych, klasycznych piosenek, które zna cała Polska, no i wszystkie pokolenia, mam nadzieję, w tym kraju. Plac Wolności, darmowy koncert wystartuje już w piątek o godzinie 20:00. Mazowsze i zespół Kombi. I to jest też dobra opcja na długi weekend we Wrocławiu.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy awokado Hass 2,49 za sztukę z Kaufland Card Extra. A schab wieprzowy bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
17: jest! Po reklamie.
0: Kalendarz podpowiada, że mamy trzeci dzień czerwca na zegarach 16, a to oznacza, że przed nami w Radiu Gra najnowszy raport.
18: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Od dziś wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące najmłodszych rowerzystów oraz dzieci poruszających się na hulajnogach. Wszyscy do 16 roku życia muszą używać kasków. A co w sytuacji, gdy maluch nie będzie miał obowiązkowego kasku? Zapytaliśmy o to Grzegorza Koszkula z Dolnośląskiej Policji.
19: Prawnie nie ma takiej możliwości, aby 10, 13, 14 latek dostał mandat za osoby małoletnie. Odpowiedzialni są opiekunowie prawni, czyli rodzice bądź inny opiekun prawny, który sprawuje pieczę nad taką osobą. Wtedy mandat może dostać taka właśnie osoba sprawująca opiekę, opiekun prawny, rodzic. A w ostatecznych, drastycznych przypadkach sprawa może zostać skierowana do sądu rodzinnego i wtedy sprawą zajmuje się już sąd rodzinny i wymierza odpowiednie kary bądź nie, ale to już zależy od sądu.
18: Pamiętajcie więc o kaskach, żeby oszczędzić sobie problemów.
5: O tym się mówi we Wrocławiu.
18: Były premier i minister spraw zagranicznych Szwecji, Carl Bildt, został tegorocznym laureatem Nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbędzie się 9 czerwca w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Nagroda przyznawana jest od 2004 roku osobom i instytucjom, które wniosły znaczący wkład w budowanie społeczeństwa obywatelskiego, obalenie komunizmu oraz rozwój państw Europy Środkowo-Wschodniej. Kapituła nagrody doceniła Carla Bildta za jego wytrwałe zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa i rozwoju Europy. Carl Bildt pełnił funkcję premiera Szwecji w latach 1991-94, a następnie ministra spraw zagranicznych w latach 2006-2014. Był także mediatorem podczas konfliktu na Bałkanach, współprzewodniczącym konferencji pokojowej w Dayton oraz wysokim komisarzem do spraw Bośni i Hercegowiny. Słuchacie popołudniowego raportu Radia Gra, zmieniamy temat. W sobotę i niedzielę na ulicach Jedliny Zdroju zaplanowano pierwszy rajd uzdrowiskowy. To zawody dla amatorów, które przygotowuje grupa Walim Rajdowy. W sobotę kierowcy pojawią się na prologu, a w niedzielę kilkukrotnie przejadą przygotowany odcinek specjalny. Na liście startowej jest kilkadziesiąt załóg, informuje Jarosław Dyszkiewicz z grupy Walim Rajdowy.
20: Prolog znajduje się dokładnie blisko ronda w Jedlinie Zdroju, czyli na tym głównym rondzie, który w tej chwili jest wybudowany, odbijamy w lewo i już za chwilę rozpoczyna się start do odcinka i w zasadzie krótki prolog, który będzie można całościowo, że tak powiem, przejść na pieszo, poobserwować samochód w każdym zakręcie, w każdym ujęciu i na starcie i na mecie. W niedzielę jest odcinek również w okolicach Jedliny, w okolicach Podlesia, w tamtych rejonach mapki. Wszystkie nasze są udostępnione na stronie. Będzie można od tamtej strony dojechać, będzie można poobserwować. Jest to odcinek prawie 6-kilometrowy, który zawodnicy przejadą trzykrotnie.
18: Tradycyjnie rajdowi towarzyszy kolejna odsłona Akademii Ruchu Drogowego, organizowana przez grupę Walim Rajdowy. Zapisy na stronie internetowej grupy.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
18: W raporcie z kraju o 16 zmiany w badaniach diagnostycznych, jakie szykują się dla pacjentów onkologicznych. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe przepisy w tej sprawie. To reakcja na szereg apeli organizacji pacjentów. A co dokładnie się zmieni, posłuchajmy.
21: Zmiany dotyczą czterech ważnych badań: gastroskopii, kolonoskopii, tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Od kwietnia obowiązuje limit finansowania tych badań ponad kontrakt i to ograniczenie dotyczy też pacjentów po leczeniu onkologicznym. I właśnie dla tej grupy ten limit ma zniknąć.
18: Tyle Michał Dobrołowicz. Piątkowe popołudnie już do końca będzie pochmurne, bo przelotne opady deszczu utrzymają się we Wrocławiu już do wieczora. Towarzyszy im porwisty wiatr do 50 km na godzinę, co przekłada się na niższą temperaturę. Do końca dnia będzie już chłodniej, w okolicach 17-18 stopni Celsjusza.
0: To dla tych, którzy już mają i dla tych, którzy za chwilę mieć będą. Długi weekend i tych, którzy już są po pracy i tych, którzy jeszcze dzielnie walczą. Jesteśmy z wami z hitami pełnymi energii Andy Dust, Shania Twain i Jason Derulo. Dobry początek. Marcin Misiecki, dzień dobry po czwartej. Mocy przybywaj.

0: Było o jednym koncercie, teraz o drugim, no w zasadzie dwóch nawet, bo i Sarah James i Agnieszka Chylińska zagrają dla wszystkich biegaczy, kibiców i wrocławian. Kolejny darmowy koncert, bilety pobieracie z miejskiej strony. Warto o tym pamiętać, żeby się na Tarczyńskiej Arenie pojawić i posłuchać tych dwóch koncertów, które będą taką rozgrzewką przed właściwą imprezą, wydarzeniem, jakim będzie nocny Wrocław półmaraton. To już 12. edycja, a to wydarzenie wystartuje ze stadionu 6. o godzinie 22.00. 26 tysięcy ponad osób pojawi się na trasie półmaratonu w naszym mieście, największego w kraju, w takich okolicznościach, jakby nie patrzeć. No więc i będzie miło muzycznie, koncertowo, no i później sportowo, emocji brakować też nie będzie. Trzymamy kciuki, no i pojawiamy się na ulicach Wrocławia, aby kibicować i wspierać biegaczy.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą,
6: przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix
7: Harmonizer.
8: Skoczysz do Carrefoura?
9: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
10: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.

0: Tune in the Waves, idziemy w stronę słońca, a teraz wsiadamy do pociągu wcale nie byle jakiego, tylko kolei dolnośląskich, bo te właśnie przedłużyły okres, w którym to na bilecie weekendowym będziemy mogli podróżować od dziś, od godziny 18 do godziny 6 rano 8, czyli do poniedziałku. Bilet będzie obowiązywał na terenie kolei dolnośląskich, na terenie całego województwa, ale także w kilku województwach takich jak lubuskie, wielkopolskie i opolskie na wybranych trasach, ale też i do niemieckiego Görlitz, czy też Harachowa w Czechach też sobie dojedziemy. To ważna informacja dla tych, którzy mają zaplanowane podróże, większe, mniejsze, duże i małe, podczas tego długiego weekendu. Najlepiej koleją. Wsiadamy do pociągu. No i szerokości. Bawcie się dobrze.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Jamal Jai, superstar, super gwiazdy na naszej muzycznej scenie, gwarantowane także przed godziną 17. Będę też przypominał o pewnym obowiązku, który dzisiaj obowiązuje młodzież do 16 roku życia. Szczegóły niebawem.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców.

0: zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Piątkowe popołudnie już do końca będzie pochmurne, bo przelotne opady deszczu utrzymają się we Wrocławiu już do wieczora. Towarzyszy im porywisty wiatr do 50 km na godzinę, co przekłada się na niższą temperaturę. Do końca dnia będzie już chłodniej, w okolicach 17-18 stopni Celsjusza.

Nasza młodzieży kochana, przede wszystkim opiekunowie, rodzice, warto pamiętać, że od dziś jest już to obowiązkiem formalno-prawnym, aby dzieci, jak i młodzież do 16 roku życia podróżowała koniecznie w kaskach, na rowerze, hulajnogach, deskach, na wszystkim, na czym można się rozpędzić. Kaski są obowiązkowe, za ich brak grozi mandat do 100 zł. No ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, chodzi o to, żeby nie było trudnych przypadków, których to, no, sorry, są niestety pełne, bo uderzenie głową o cokolwiek, będąc rozpędzonym, grozi, no, grozi poważnymi konsekwencjami. Dlatego od dziś jest to już obowiązek, aby tych kasków używać. No, a Policja, Straż Miejska przypomina, że takich kontroli będzie naprawdę sporo w najbliższych dniach.

0: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie pizza Feliciana Dr. Edgar 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, a papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Tak, papier toaletowy Regina 16 rolek 15,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hot grill.
5: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
7: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
8: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
15: O reklamie.
16: I to już 17 na zegarach we Wrocławiu, a to oznacza, że przed nami kolejne wiadomości z miasta i regionu. Czas na raport.
17: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra, który zaczynamy od ważnej informacji dla pasażerów wrocławskiego MPK w związku z długim czerwcowym weekendem. Jeszcze dziś wszystkie linie kursują według roboczych rozkładów jazdy, ale jutro, 4 czerwca, wszystkie linie komunikacji miejskiej będą kursować według niedzielnych rozkładów. Z kolei w piątek obowiązywać będą sobotnie rozkłady, jednak z kilkoma wyjątkami. Linie autobusowe miejskie 150, 310, 602 oraz 607, a także linia aglomeracyjna 920 będą kursować według rozkładów roboczych. Dodatkowo kurs linii 920 o 13.50 z Opatowic zostaje zawieszony. Autobusy linii A 102, 124, 125, 132, 134, 136 i 144 będą obsługiwane przez pojazdy przegłubowe.
18: O tym się mówi we Wrocławiu.
17: Nowy park and ride powstaje w Leśnicy. Przy stacji kolejowej pojawi się 66 nowych miejsc parkingowych. We Wrocławiu mamy takie parkingi w wielu lokalizacjach, a i to nie koniec, bo jak przekazała nam Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego, prowadzone są już kolejne inwestycje.
19: Jednocześnie trwają prace na pętli na Swojczycach, gdzie powstaje parking na 166 miejsc, a w projektowaniu są 4 kolejne lokalizacje. Parkingi Park and Ride powstaną też przy przystanku kolejowym Wrocław-Zakrzów na około 50 miejsc, przy stacji Wrocław w Pracze około 85 miejsc, przy przystanku kolejowym Wrocław Wojnów Wschodni to około 60 miejsc i przy skrzyżowaniu ulicy Wołowskiej i Żmigrodzkiej. Tam są dwa parkingi w sumie na blisko 160 pojazdów.
17: Dodajmy, że tylko w ostatnich 5 latach na budowę parkingów Park and Ride miasto przeznaczyło blisko 40 milionów złotych. Po południu sprawdzamy postępy w remoncie Żabiej Kładki. Trzeci tydzień prac upływa na przygotowywaniu konstrukcji pod budowę nowego pomostu. Drewniane deski zostały już w całości usunięte. Teraz trwają prace przy stalowej konstrukcji przeprawy. Niestety powiększył się zakres robót. Po demontażu pomostu i budowie pomostu technicznego okazało się, że uszkodzenia korozyjne stalowych elementów wymagają więcej pracy. Dopiero po dokładnym usunięciu rdzy, odpowiednim zabezpieczeniu kładki, ekipy przystąpią do układania kompozytowych elementów pomostu.
18: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
17: Do momentu, kiedy ceny będą wysokie na rynkach światowych, utrzymywany będzie pakiet CPN, deklaruje minister energetyki Miłosz Motyka. Na razie CPN, czyli pakiet ceny paliw niżej, ma obowiązywać do 15 czerwca. A co potem?
6: Ta sytuacja, którą mamy dzisiaj na rynkach światowych jeszcze, i choć jest ostrożnie optymistyczna, co myślę wszyscy ci, szczególnie którzy nas słuchają, jadąc teraz samochodem, widzą, jest ostrożnie optymistyczna, o tyle jeszcze nie jest na tyle komfortowa, byśmy mogli mówić o wygaszeniu pakietu CPN.
17: Miesięcznie program CPN kosztuje budżet państwa 1,6 mld złotych.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
17: Chłodne i pochmurne popołudnie wcale nie oznacza, że taka będzie też najbliższa noc we Wrocławiu. Przeciwnie, według najnowszych map pogodowych opady deszczu mają zaniknąć wieczorem, a temperatura minimalna w nocy wynieść około 14 stopni Celsjusza. Póki co końcówka piątku nadal będzie chłodna, w granicach 17 stopni na plusie.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
16: Czas na popołudniową herbatkę. Anglicy spijają właśnie 5 o'clock, wiadomo. No, co robią wrocławianie? Zakładam, że w wielu przypadkach stoimy w korkach. Tak też może to wyglądać. Zatem cierpliwości wam życzymy. Jesteśmy z wami. Witam was po 17 w Gra FM. Polecamy hity pełne energii. Marcin Misiewski. Dzień dobry.

0: Chris Ria w Radio Gra FM. Studenci SP ponownie ozdobili hulajnogi w mieście Wrocławiu. Kolorowe pojazdy pojawią się, wyjadą na ulicę już niebawem. 20 studentów pierwszego roku wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w naszym mieście przygotowało autorskie projekty grafik na hulajnogach. No więc będą one kolorowe, wyjątkowe. Na takiej hulajnodze wiadomo, że wygląda się od razu 25% lepiej. A tam 50% lepiej, więc za chwilę można będzie już je wypożyczać na ulicach naszego miasta, zachowując jak zawsze zasady bezpieczeństwa. Przede wszystkim safety first. Tego się trzymajmy.
1: Reklama.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
2: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
3: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

0: Czasem słońce, czasem deszcz, czyli mocno filmowo w najbliższy weekend, ale ciepło stosunkowo, może poza piątkiem, kiedy to poczujemy mały spadek temperatury, a tak to supi powyżej 20 stopni na Dolnym Śląsku. I to brzmi dobrze. Co w aurze w najbliższych godzinach? O tym u nas już za chwilę.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans. Zdrowit.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką.

0: The Gossip, Move in the Right Direction na finał naszego spotkania. Pięknie wam dziękuję. Niech moc dobrego weekendu, długiego weekendu będzie z wami. Tego się trzymajmy. Kłaniam się i pozdrawiam po 18:00 w pełnej gotowości. Tanecznym krokiem do studia przybył Przemek Grabowski. On przejmuje stery po naszych wiadomościach. Marcin Misiewski, słyszymy się jeszcze jutro przed południem. Pa, pa.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Po reklamie.
0: Jest 18, to jest Radio Gra. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
10: Największy dom pomocy społecznej we Wrocławiu przeszedł gruntowną modernizację. Daniel Chawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy popołudniowe raporty w Radiu Gra. Mieszkańcy placówki przy ulicy Karmelkowej korzystają już z odnowionych, nowoczesnych wnętrz oraz udogodnień poprawiających komfort życia. W ramach inwestycji przeprowadzono termomodernizację budynków, wymieniono okna, dachy i drzwi zewnętrzne, a także odnowiono elewacje, tarasy i balustrady. Przebudowano podjazd, co ułatwiło dostęp osobom z niepełnosprawnościami, a na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, co pozwoli obniżyć koszty energii i zwiększyć ekologiczność placówki. Koszt inwestycji wyniósł ponad 8 milionów złotych. Dodatkowo Miejskie Centrum Usług Socjalnych przeznaczyło blisko 1 000 000 złotych na remont wnętrz, obejmujący wymianę wykładzin, stolarki drzwiowej oraz malowanie pokoi. Placówka oferuje obecnie 232 miejsca całodobowej opieki oraz 2 miejsca wsparcia krótkoterminowego.
11: O tym się mówi we Wrocławiu.
10: Już w sobotę 12. edycja Tarczyńskiej Nocnego Wrocław Półmaratonu. To jedno z największych wydarzeń organizowanych w tym roku w mieście. Trzeba więc przygotować się na korki, utrudnienia i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej, uczula Paulina Tyniec-Piszcz z wrocławskiego magistratu.
12: Tych zmian będzie bardzo dużo. Pierwsze zmiany zaczną się praktycznie już od godziny 20. Wtedy to po raz ostatni planowo z naszych pętli wyjadą autobusy i tramwaje, a następnie w różnych częściach miasta, na różnych odcinkach, w zależności też od zmian wprowadzanych w całym mieście związanych z organizacją ruchu, będą się działy również zmiany w komunikacji zbiorowej. Zmiany tras, zmiany częstotliwości, zmiany przydziału autobusów. Tam, gdzie będzie potrzeba, skierujemy na najbardziej obciążone odcinki największe nasze autobusy przegubowe.
10: Dla uczestników będą dostępne darmowe przejazdy komunikacją miejską i pociągami kolei dolnośląskich oraz Polregio.
11: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
10: Relikty Zamku Piastów Śląskich na Ostrowie Tumskim, tak zwana piastowska pieczęć, zaprasza na nową formę zwiedzania – spacery z księciem. To rozszerzona formuła, która oprócz zwiedzania podziemi oferuje też krótki spacer śladami wybitnych historycznych postaci. Przewodnik Kamil Krawczyk przekonuje, że to miejsce odpowiednie dla każdego, zarówno dla osób, które już znają historię Piastów, jak i dla tych, którzy dopiero chcą ją poznać.
13: Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to oczywiście postaramy się ten temat zgłębić, może
2: powiedzieć coś nowego. Zawsze jesteśmy otwarci też na jakąś dyskusję, wymianę zdań i oczywiście zawsze zachęcamy do zadawania pytań, bo z pytań rodzą się często ciekawe odpowiedzi. Z tych rozmów powstają też ciekawe znajomości, które też procentują w przyszłości, to nawiązywanie nowych kontaktów, uwiązanie się z różnymi instytucjami, rozszerzanie też naszej oferty, więc zapraszamy każdego.
10: Więcej informacji i zapisy dostępne są na stronie internetowej Piastowskiej Pieczęci.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
10: Deszczowy ma być tylko początek nocy. W drugiej części opady mają zaniknąć całkowicie. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 14 stopni Celsjusza. Za to jutro termometry mają pokazać nawet 26 kreskę nad zerem. Czwartek na powrót będzie słoneczny i pogodny. Niestety reszta długiego weekendu upłynie pod znakiem deszczu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel firmy Ekoplanet. Kontenery i wywóz odpadów. 501-102-332.
0: Wybrałem dla Was wyjątkowy zestaw klasyków, nowości, wszystkiego, co Was rozgrzeje na starcie dla niektórych przedłużonego weekendu. Jutro wolne, dzisiaj już możemy rozpoczynać świętowanie. Przemek Grobowski, witajcie po 18 w Radiu Gra. I na starcie naszego spotkania Alex Warren tak śpiewa w swoim Fever Dream.

Ale to był hicior. Kiedyś tańczyło się Morris, Your Desire Takes Me Higher. No refren to chyba prawie wszyscy zapamiętali. Co można robić w Boże Ciało, jeżeli człowiek nigdzie nie wyjeżdża? Słuchajcie, no można się w końcu wyspać. W czwartek można pospać dłużej, tak więc dzisiaj siedzimy dłużej. I w związku z tym dużo pobudzających bitów w radiu gra, dużo hitów pełnych energii. Za chwilę Depeche Mode. Teraz przypomnę wam No Mercy. Pamiętacie tych chłopaków?

0: Alicja Rakicka znana jest z jednego przeboju i to właśnie ten hit sprzed lat, Na kolana. Jest wiadomość dla tych, co w drodze na zakupy, bo jutro pozamykane. Słuchajcie, jest apel od prowadzącego, spokojnie, w piątek i w sobotę przecież sklepy też będą otwarte. Ja byłem dzisiaj, naprawdę, kolejki, korki się robiły przy kasach. Spokojnie, to tylko jeden dzień. W drodze na zakupy z nami za chwilę Karol G w Radiu Gra.
1: Reklama.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
8: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
7: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
9: Dla siebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
10: A to są na długi weekend czerwcowy. Mamy borówki amerykańskie XXL, tylko 5,99 za opakowanie 150 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A polędwiczka z polskiego kurczaka teraz tylko 2,09 za 100 gramów z kartą skarbonka. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 2,89. Oferta do 3 czerwca. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. UEFA Champions League zostaje w Canal Plus na kolejne 5 lat. Więc dla kibiców mamy pakiet Super Sport. W pierwszym roku umowy 25% taniej niż w drugim. A jeśli chcecie nadrobić seriale, o których mówią wszyscy, to pakiet Filmy i seriale. W pierwszym roku umowy mamy aż 50% taniej niż w drugim. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Jedziemy.
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
16: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki do pochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
17: Po reklamie.
18: Que lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

Do hitów Ani Dąbrowskiej przed chwilą jej głos. Z tobą nie umiem wygrać. No, z tobą przegrać to jak wygrać. Z Olą oczywiście. Ola, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pozdrawia cała twoja ekipa, w szczególności Magda. Ola, niech lodówka zawsze będzie pełna ulubionych smakołyków, a waga pozostanie wyjątkowo wyrozumiała. No nie zawsze się tak da, ale tego ci życzymy. Ola, wszystkiego najlepszego. Jeżeli macie dzisiaj swoje urodziny, pamiętajcie, wiek to tylko liczba, a dobra muzyka działa odmładzająco przez cały rok. No to teraz coś świeżego w radiu gra. Dla Oli i dla wszystkich, którzy zaczynają swoje wolne też, nowy hicior, który importuje z Brazylii bracia z projektu Dub Dogs. How does it feel? Tak, słychać tu pewien klasyk.

0: Wiktor Waligura, pełen energii w nowym hicie, 4 pory roku, no czekamy na lato. Po Bożym Ciele to już będziemy odliczać się czas do wakacji, już tam prawie będziemy. Ja sprawdziłem prognozę długoterminową, będzie naprawdę przyjemnie, jeśli chodzi o wakacje 2026. Dzwoniłem do wujka z NASA, tylko działkowcy, prawda, i ogrodnicy będą trochę narzekać na zbyt małą ilość opadów, ale mam nadzieję, że wszystko tam wam dobrze urośnie, a jeżeli musicie podlewać, no to energii do pracy w ogrodzie doda wam Sia. Za chwilę jej Unstoppable.
1: Reklama.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do napojów mrożonych, granity i slushy, Silvercrest. Aż 200 zł taniej, 699 zł. Najniższa cena z 30 dni, 899 zł.

0: Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych. Zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
10: Oszczędzam.
9: O, a ile?
10: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
11: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
13: Po reklamie.
14: Deszczowy ma być tylko początek nocy. W drugiej części opady mają zaniknąć całkowicie. Temperatura minimalna we Wrocławiu wyniesie około 14 stopni Celsjusza. Za to jutro termometry mają pokazać nawet 26 kreskę nad zerem. Czwartek na powrót będzie słoneczny i pogodny. Niestety reszta długiego weekendu upłynie pod znakiem deszczu.
15: To jest Radio Gra.

0: Tom Jones ma już swoje lata, ale jak śpiewa Sex Bomb na scenie, to wszystkie dziewczyny oczywiście, że piszczą tutaj w remiksie DJ-a Mouse Team. Tom Jones zapowiedział, że wróci jeszcze na scenę i jeszcze będzie można zobaczyć go na żywo. A jeśli chodzi o klasyki, to wrócimy też do twórczości Dietera Bolena z Modern Talking, ale tym razem przypomnę wam Dietera Bolena w projekcie Blue System. To przed wami w Radiu Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: No to jedziemy.
7: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław. Ulica Wyścigowa 58A. www.mmcars.pl.
10: Morniny są...
11: To piosenka o morlinach, czyli o tej to kiełbasie. Co na grilla idealnie, jak majówka nada się. To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka.
12: To te z najlepszej półki, te co smak mają. Wbijaj do sklepu. Morlińskie kiełbasy.

0: 13 i 14 czerwca Dni Gminy Siechnice. Dwa dni koncertów i atrakcji dla całych rodzin. Wystąpią Cliffs, Perfect, Oscar Sims, Nocny Kochanek, Łydka Grubasa. Do tego animacje dla dzieci jarmarki Wesołe Miasteczko. Dni Gminy Siechnice. Baw się razem z nami.
1: Zapraszam serdecznie. Burmistrz Siechnic Łukasz Krawski.
2: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.

0: Kurczaczka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w delikatesach Centrum.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł w pożyczce 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, Ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Po reklamie.

Taka słodka, słodziutka, ale wariatka. Ava Max, witajcie po 19:00. No szykujemy się na wolne w czwartek. Jutro sklepy pozamykane. Jeżeli ktoś zapomniał o bułkach, to jest jeszcze trochę czasu, żeby to sobie załatwić. Przemek Grybowski z wami. Nowości na wiosnę i klasyki. No i teraz wracamy, tak jak obiecałem, do twórczości Dietera Bolena, który tworzył nie tylko Modern Talking, ale również w swoim projekcie Blue System. Tutaj jeden z największych hiciorów Blue System, czyli słynna Leila.

Rock My Life od Janet. Jest wiadomość dla tych, co za kółkiem o tej porze z nami, może na zakupy w Radiu Gra, bo jutro pozamykane. Słuchajcie, drodzy kierowcy, co powiecie na temat nowych samochodów? Ja wiem, że zdania są podzielone, a wiecie, że na przykład w 1959 roku to ekspres do kawy był opcjonalnym, w opcjonalnym wyposażeniu niektórych aut? Naprawdę, może powinniśmy do tego wrócić, nie tam, że ABS-y, prawda, SMS-y, tylko poproszę ekspres do kawy. No dzisiaj to już się chyba nie da. Za chwilę lepsza niż kawa, Alessandra Amoroso w Radiu Gra.

I skoro jutro wolne, to dzisiaj można, nawet trzeba się poruszać. I Wanna Dance With Somebody, potańczone z Whitney Houston, tak śpiewała na starcie swojej kariery. Teraz nowość, ale jednocześnie klasyk, bo DJ Bob Sinclair odświeża swoją house'ową produkcję. W nowym numerze miesza też nawet klimaty lat 80. tak trochę, a śpiewa dla niego Kajza, która no jest wyjątkową wokalistką. Ale jak tańczy, słuchajcie, Bob Sinclair i Kajza w numerze I Can't Wait, do tego tańczymy.

0: nasza wiosenno-wakacyjna nowość w Radiu Gra od DJ-a Alef Arben. Do tego się bujamy. Body Talk. Słuchajcie, jutro wiadomo, Boże Ciało, a później to już będziemy, chłopaki, odliczać czas do startu mundialu, bo to przecież amerykańskie święto, no światowe też święto piłki nożnej, ale w Stanach Zjednoczonych startuje w przyszłym tygodniu. Tak, już w przyszłym tygodniu. Dziewczyny, szykujcie się, trochę nas nie będzie. I na ceremonii otwarcia ma zaśpiewać Katy Perry, która pojawi się jeszcze w Radiu Gra. Już czeka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
10: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
14: Zdrowit. Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
15: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
14: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
16: Po reklamie.

0: Matt Habits to Ed Sheeran, który potrafi się bawić. Ma prywatny pub, do którego zaprasza przyjaciół. Weekendowo oczywiście, jeżeli nie nagrywa albo nie koncertuje. Ja jeszcze nie dostałem zaproszenia, ale z przyjemnością bym się tam pobawił. Tam to dopiero muszą dziać się rzeczy. Wyobraźcie sobie spotkanie w pubie u Eda Sheerana. Edek pewnie gra na mandolinie, tańczy i śpiewa. Po 20 jeszcze więcej świetnej muzyki na starcie przedłużonego weekendu, przynajmniej dla niektórych. Przemek Grabowski życzę wam udanego wolnego. Wyśpijcie się i niech dobra muzyka w Radiu Gra oczywiście będzie z wami. Cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
6: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną. Dla firm i klientów indywidualnych zapewniamy nowoczesne leczenie i szeroki zakres usług. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego. My bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest tani wynajem ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa-2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
9: Po reklamie.

0: Środa, 3 czerwca, Paulina Schneider, zapraszam na magazyn reporterów Radia Gra. Dobra wiadomość dla mieszkańców okolic lotniska. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów. Te mają omijać najgęściej zaludnione osiedla Wrocławia oraz miejscowości położone na zachód od lotniska. Jak mówi nam Karol Przywara, prezes wrocławskiego portu, do takich zmian zobowiązał się zarząd w rozmowach z mieszkańcami, którzy zgłaszali uciążliwość hałasu generowanego przez samoloty.
1: Oczywiście my monitorujemy na bieżąco i współpracujemy z lokalną społecznością. Mamy chociażby kontakt z Radą Osiedla Oporów i przedstawiali nam swoje oczekiwania co do funkcjonowania lotniska. My nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców, więc pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami. Jednym z tych rozwiązań była opłata hałasowa, którą wprowadziliśmy w nowym cenniku opłat od 1 maja, a teraz ustaliliśmy wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej nowe ścieżki po starcie, czyli po odlocie. Tak poprowadzimy, czy PAŻP poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla, czyli jeśli chodzi o Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej. Opłata hałasowa jest różna, jeśli chodzi o różne typy samolotów, różne godziny, w których te samoloty przylatują. To są od kilkunastu, nawet do i kilku tysięcy złotych takiej opłaty, która mogłaby być nałożona na przewoźnika, który takim samolotem starszego typu do nas by się zwracał. My chcemy zachęcić ich do latania w godzinach południowych, w ciągu dnia, rozszerzyć ten ruch, jeśli chodzi o noc, zachęcać właśnie takimi instrumentami do tego, żeby ten ruch nocny był jak najmniejszy.

0: Nowy Park and Ride powstaje w Leśnicy. Przy stacji kolejowej pojawi się 66 nowych miejsc parkingowych. Więcej Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Urzędu Miejskiego Wrocławia.
1: Prace na budowie Park and Ride przy stacji kolejowej w Leśnicy rozpoczęły się na początku listopada 2025 roku. Dziś mamy tam już 66 miejsc parkingowych, w tym 3 dla osób z niepełnosprawnościami i 2 dla pojazdów elektrycznych. Z myślą o ekologii większość stanowisk wykonana została z płyt ażurowych. Te płyty świetnie retencjonują deszczówkę. Ekologiczne będzie też oświetlenie. Na parkingu zamontowanych zostało 15 energooszczędnych lamp LED. Do dyspozycji rowerzystów będzie zadaszona wiata rowerowa typu bike and ride. W czasie prac wybudowano też nowe bezpieczne chodniki z kostki i z nawierzchni mineralno-żywicznej, jezdnie manewrowe oraz schody i rampę dla osób o ograniczonej mobilności. Park and ride jest już niemal gotowy. Teraz wykonawca zajmuje się ostatnimi pracami porządkowymi i zielenią. Zieleni będzie tam więcej w 4 lokalizacjach. Posadzimy 20 nowych drzew, a także ponad 6,5 tysiąca krzewów. Gdy tylko ekipy posadzą zieleń i uporządkują teren, rozpoczną się odbiory techniczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, parking zostanie udostępniony mieszkańcom jeszcze w czerwcu. Koszt tego zadania to blisko 3,4 miliona złotych, a inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
5: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
7: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

0: Rajdowe samochody pojawią się na ulicach Jedliny Zdroju. W sobotę i niedzielę zaplanowano pierwszy rajd uzdrowiskowy. To zawody dla amatorów, które przygotowuje grupa Walim Rajdowy. O szczegółach Jarosław Dyszkiewicz.
1: Prolog znajduje się dokładnie blisko ronda w Jedlinie Zdroju, czyli na tym głównym rondzie, który w tej chwili jest wybudowany. Odbijamy w lewo i już za chwilę rozpoczyna się start do odcinka i w zasadzie krótki prolog, który będzie może całościowo, że tak powiem, przejść na pieszo, poobserwować samochód w każdym zakręcie, w każdym ujęciu i na starcie i na mecie. W niedzielę jest odcinek również w okolicach Jedliny, w okolicach Podlesia, w tamtych rejonach mapki. Wszystkie nasze są udostępnione na stronie. Będzie można od tamtej strony dojechać, będzie można poobserwować. Jest to odcinek prawie 6-kilometrowy, który zawodnicy przejadą trzykrotnie. Mamy zgłoszonych prawie 60 zespołów. Oczywiście to się może zwiększyć bądź zmniejszyć, natomiast wszyscy są zgłoszeni z takich naszych stałych zawodników, takich mocnych zawodników, którzy przyjadą również gdzieś z centralnej Polski, jak zwykle nasi zawodnicy z Tomaszowa, z Nadmorza, z Katowic są na liście, więc no miejmy nadzieję, że te mocne samochody, które zawsze do nas przyjeżdżają, również się pojawią. Wiem, że przez ostatnie dwa dni sporo załóg zgłosiło się, więc na pewno ciekawe samochody przyjadą. Warto przyjść po to, żeby zobaczyć rywalizację między tymi samochodami, zobaczyć, jak te rajdówki hamują, jak się napędzają, no i jak to się mówi w tym slangu rajdowym, zobaczyć rajdówkę, jak leci pełnym bokiem, ale i nie tylko, można porównać czasy. No i poza tym pooglądać sobie fajne samochody, wsiąść, zrobić zdjęcie, ponieważ serwis jest przewidany bardzo blisko prologu, więc na pewno czas na to będzie.

0: Piastowska pieczęć, relikty Zamku Piastów Śląskich na Ostrowie Tumskim zaprasza na nową formę zwiedzania. To rozszerzona formuła, która oprócz zwiedzania podziemi oferuje też krótki spacer śladami wybitnych historycznych postaci. W weekend 13-14 czerwca zwiedzanie będzie poświęcone Henrykowi I Brodatemu i Jadwidze Śląskiej. O szczegółach Kamil Krawczyk, przewodnik po Piastowskiej pieczęci.
1: Uznaliśmy, że nie chcemy ograniczać się tylko do naszych podziemi, naszych murów, więc wyszliśmy tak lekko też na Ostrów Tumski i stąd pomysł na weekendy z księciem. Będziemy się starać wychodzić poza Piastowską pieczęć i odwiedzać miejsca związane z książętami, ich małżonkami, ich pomniki, kościoły z nimi związane, pewne elementy architektoniczne, które dalej są widoczne w mieście. Oczywiście nie chcemy zdradzać wszystkich sekretów, bo niech to będzie też trochę niespodzianką. 13 i 14 czerwca o godzinie 16 odbędzie się weekend z księciem, ale w wersji z Henrykiem I Brodatym i oczywiście jego małżonką świętą Jadwigą Śląską. Przede wszystkim jest to dla osób, które nic nie wiedzą i są żądne wiedzy. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, to oczywiście postaramy się ten temat zgłębić, może powiedzieć coś nowego. Zawsze jesteśmy otwarci też na jakąś dyskusję, wymianę zdań i oczywiście zawsze zachęcamy do zadawania pytań, bo z pytań rodzą się często ciekawe odpowiedzi. Z tych rozmów powstają też ciekawe znajomości, które też procentują w przyszłości, to nawiązywanie nowych kontaktów, wiązanie się z różnymi instytucjami, rozszerzanie też naszej oferty, więc zapraszamy każdego. Czy kogoś, kto lubi ten temat, czy jest kompletnym laikiem w tym temacie, dla każdego jest tutaj miejsce.

0: Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Szukasz odpowiedniego kierunku? Na Politechnice Wrocławskiej mamy ich ponad 70. Od IT po nowoczesną medycynę. Wejdź na rekrutacja.pwr.edu.pl i wybierz studia, które inspirują do działania. PWR. Studiuj z nami.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: tenis, rolki, pływanie, piłka nożna. Trwają zapisy na letnie półkolenie organizowane przez WCT Spartan. To okazja dla najmłodszych, aby lato w mieście spędzić ciekawie i na sportowo. Więcej Maciej Moczko, rzecznik WCT Spartan.
1: Cały czas prowadzimy zapisy na półkolonie letnie w Spartanie. W tym roku mamy 5 tematycznych półkolonii. Są to półkolonie pływacko-rolkarskie, tenisowo-rolkarskie, półkolonie piłkarskie, półkolonie rolkarskie, ale również półkolonie sportowe, takie typowe. Także jest czego wybierać. Mamy dużo tych lokalizacji we Wrocławiu. Każdy będzie mógł swobodnie dojechać, szczególnie rodzice, którzy zostają właśnie we Wrocławiu z dziećmi, będą mogli na jeden tydzień przyprowadzić na półkolonie piłkarską, na kolejny tydzień na półkolonie tenisową, na przykład na spiską, albo na półkolonie pływacką, na wejherowską, także jest czego wybierać. Jest to fajny czas dla dzieci. Dzieci mają opiekę od godziny 7.30 do godziny 16.30, mają zapewnione posiłki, mają śniadania, obiady, podwieczorki, także dzieci wyjdą na pewno najedzone, zadowolone, no i zmęczone, ale też z umiejętnościami różnych dyscyplin sportowych. Staramy się, żeby te półkolonie były atrakcyjne, dlatego łączymy tego różnego rodzaju dyscypliny ze sobą, żeby dzieci nie miały monotonnego czasu, ale żeby jak najwięcej skorzystało. A atrakcją taką największą tych półkolonii w tym roku, myślę, dla każdego dziecka będzie to, że na każdej półkolonii będzie piana party na koniec, także duża, fajna impreza, dzieci się super w tym odnajdują, no i czekają, także my w tym roku zdecydowaliśmy się wprowadzić to jako stały punkt programu na naszych półkoloniach.

0: reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Po reklamie.
9: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Chawrylenia, o tym mówiliśmy w środę.
10: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
9: Już w sobotę odbędzie się 12. edycja Tarczyński Nocnego Wrocław Półmaratonu. To rekordowa edycja. Do stolicy Dolnego Śląska przyjadą biegacze z 58 krajów, a to oznacza, że trzeba przygotować się na korki, utrudnienia i zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Dla uczestników będą dostępne darmowe przejazdy komunikacją, zapewnia Paulina Tyniec Spiszcz z Urzędu Miejskiego. Przygotowano też kursy specjalne i dodatkowe przejazdy.
11: Pierwsze zmiany zaczną się praktycznie już od godziny 20. Wtedy to po raz ostatni planowo z naszych pętli wyjadą autobusy i tramwaje, a następnie w różnych częściach miasta, na różnych odcinkach, w zależności też od zmian wprowadzanych w całym mieście związanych z organizacją ruchu, będą się działy również zmiany w komunikacji zbiorowej. Zmiany tras, zmiany częstotliwości, zmiany przydziału autobusów, tam gdzie będzie potrzeba, skierujemy na najbardziej obciążone odcinki, największe nasze autobusy przegubowe. Zwracam uwagę, że pojawią się również linie zastępcze w te rejony miasta, gdzie już nie będziemy w stanie dotrzeć regularną komunikacją zbiorową. Pojawią się linie zastępcze 703-743, zarówno na koncert, jak i potem na sam bieg. Ona będzie funkcjonowała praktycznie od godziny 17 w różnym zakresie godzinowym, z różną częstotliwością, w zależności oczywiście od potrzeb, od tego, jak kibice, jak uczestnicy koncertów będą docierały. I teraz zarówno od strony ulicy Królewieckiej, jak i od strony ulicy Lotniczej będą zapewnione dodatkowe linie specjalne oznaczone jak zawsze literą T, tramwajowe, a linie autobusowe oznaczone literą S. Ważna informacja dla tych z Państwa, którzy będą chcieli po koncercie udać się do centrum miasta. Bardzo prosimy, żebyście się Państwo kierowali w stronę ulicy Królewieckiej, bo już zasadnicze nasze zmiany będą na ciągu ulicy Lotniczej, więc tam prosimy kierować się, jeśli chcecie Państwo dotrzeć do centrum miasta, ale oczywiście ci z Państwa, którzy będą chcieli dotrzeć w rejon Leśnicy, chociażby ci, którzy zostawią tam na naszych parkingach parku gdzieś samochody, będzie również zapewniona komunikacja specjalna.
9: Uczestnicy mogą też skorzystać z darmowych przejazdów pociągami kolei dolnośląskich i Polregio. Tutaj również zaplanowano dodatkowe kursy.
11: Specjalne, dedykowane kursy, specjalne pociągi. Korzystamy z bliskości stacji Wrocław Stadion, stąd też będą uruchomione specjalne, dodatkowe pociągi do stacji Wrocław Główny, żeby dowieźć w tamto miejsce, kluczowe miejsce komunikacyjne biegaczy, wszystkich uczestników, kibiców. Wszystkie szczegóły oczywiście Państwo możecie znaleźć, bo tych zmian jest bardzo dużo. Możecie Państwo wszystkie szczegóły znaleźć na stronie organizatora biegu. Oczywiście tam sukcesywnie pojawiają się grafiki oznaczenia. Naprawdę tych zmian jest ogrom.
9: Na miejscu nie zabraknie wrocławskiej kranówki, dodaje Przemysław Gałecki z MPWiK.
12: Wodę dostarczymy w 4 specjalnych strefach. Każda będzie miała długość 200 metrów. Woda będzie dostarczana za pośrednictwem kilkudziesięciu hydrantów, a dalej specjalnie rozłożone setki metrów wodociągów. No a następnie już rola wolontariuszy, którzy działają na rzecz półmaratonu, którzy specjalnymi 200 pistoletami nawadniającymi naleją wodę do kilkudziesięciu tysięcy kubeczków. I to wszystko zadziała tak, aby skutecznie dostarczyć wodę dla naszych biegaczy. Wodę, która we Wrocławiu jest oczywiście najwyższej próby, spełnia wszelkie możliwe normy. Jest badana co 2 minuty, to jest 100 tysięcy analiz rocznie na 150 parametrów, więc ta woda nie dość, że jest badana bardzo, bardzo regularnie, to zawiera też cenne mikroelementy i elektrolity, takie jak magnez, potas czy wapń, więc jesteśmy przekonani, że wrocławska kranówka przyczyni się do setek rekordów życiowych naszych półmaratończyków.
9: A biegacze wystartują z Alei Śląskiej o godzinie 22.
10: O tym się mówi we Wrocławiu.
9: Największy dom pomocy społecznej we Wrocławiu przeszedł gruntowną modernizację. Mieszkańcy placówki przy ulicy Karmelkowej korzystają już z odnowionych, nowoczesnych wnętrz oraz udogodnień poprawiających komfort życia. W ramach inwestycji przeprowadzono termomodernizację budynków, wymieniono okna, dachy i drzwi zewnętrzne, a także odnowiono elewację, tarasy i balustrady. Przebudowano podjazd, co ułatwiło dostęp osobom z niepełnosprawnościami, a na dachu zamontowano instalację fotowoltaiczną, co pozwoli obniżyć koszty energii i zwiększyć ekologiczność placówki. Koszt inwestycji wyniósł ponad 8 milionów złotych. Dodatkowo Miejskie Centrum Usług Socjalnych przeznaczyło blisko 1 000 000 złotych na remont wnętrz, obejmujący wymianę wykładzin, stolarki drzwiowej oraz malowanie pokoi. Placówka oferuje obecnie 232 miejsca całodobowej opieki oraz 2 miejsca wsparcia krótkoterminowego. Wrocławskie inwestycje wybrały wykonawcę, który wybuduje kwiecisty skwer przy ulicy Fildorfa w pobliżu ronda generała Marka Bezruczki na Stabłowicach. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach wrocławskiego budżetu obywatelskiego, a jego koszt to ponad 1 200 000 złotych. W ramach projektu teren zostanie uporządkowany z zachowaniem istniejącej cennej zieleni. Powstaną parkowe ścieżki dla pieszych i rowerzystów, pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci oraz elementy porządkujące przestrzeń, w planach także dodatkowe nasadzenia. Ważną częścią inwestycji będzie nowe przejście i przejazd rowerowy przez ulicę Fildorfa. Wykonawca od momentu przekazania terenu będzie miał 5 miesięcy na realizację projektu.
10: www.radiogra.pl.
9: Nowy park and ride powstaje w Leśnicy. Przy stacji kolejowej pojawi się 66 nowych miejsc parkingowych. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli bezproblemowo zostawić samochód na obrzeżach miasta i do centrum dojechać koleją lub komunikacją miejską. Joanna Urbańska-Jaworska z Biura Prasowego Wrocławskiego Magistratu powiedziała Radiu Gra, kiedy parking zostanie otwarty.
0: Park and ride jest już niemal gotowy. Teraz wykonawca zajmuje się ostatnimi pracami porządkowymi i zielenią. Zieleni będzie tam więcej. W 4 lokalizacjach posadzimy 20 nowych drzew, a także ponad 6,5 tysiąca krzewów. Gdy tylko ekipy posadzą zieleń i uporządkują teren, rozpoczną się odbiory techniczne. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, parking zostanie udostępniony mieszkańcom jeszcze w czerwcu. Koszt tego zadania to blisko 3,4 miliona złotych, a inwestycja została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: We Wrocławiu mamy takie parkingi w wielu lokalizacjach.
0: Miasto rozbudowuje infrastrukturę park and ride, tworząc nowe parkingi, które ułatwią mieszkańcom szybkie i wygodne dotarcie do celu. Parkingi park and ride to jeden z filarów naszej polityki transportowej i konsekwentna strategia. Chcemy, żeby mieszkańcy mieli realną alternatywę dla jazdy samochodem. Dlatego parkingi park and ride lokalizowane są przy węzłach przesiadkowych i w miejscach, gdzie łatwo można przesiąść się na komunikację zbiorową.
9: A to nie koniec, bo prowadzone są już kolejne inwestycje.
0: Jednocześnie trwają prace na pętli na Swojczycach, gdzie powstaje parking na 166 miejsc, a w projektowaniu są 4 kolejne lokalizacje. Parkingi park and ride powstaną też przy przystanku kolejowym Wrocław-Zakrzów na około 50 miejsc, przy stacji Wrocław-Pracze około 85 miejsc, przy przystanku kolejowym Wrocław-Wojnów Wschodni to około 60 miejsc i przy skrzyżowaniu ulicy Wołowskiej i Żmigrodzkiej, tam są 2 parkingi w sumie na blisko 160 pojazdów. Dla wszystkich lokalizacji przygotowano już koncepcje projektowe, a wykonawca opracuje teraz szczegółowe dokumenty i zrealizuje prace budowlane.
9: Dodajmy, że tylko w ostatnich 5 latach na budowę parkingów Park and Ride miasto przeznaczyło blisko 40 milionów złotych. Były premier i minister spraw zagranicznych Szwecji Carl Bildt został tegorocznym laureatem Nagrody Jana Nowaka Jeziorańskiego. Uroczyste wręczenie wyróżnienia odbędzie się 9 czerwca w Zakładzie Narodowym imienia Ossolińskich we Wrocławiu. Kapituła nagrody doceniła Carla Bildta za jego wytrwałe zaangażowanie w sprawy bezpieczeństwa i rozwoju Europy. Carl Bildt pełnił funkcję premiera Szwecji w latach 1991-94, a następnie ministra spraw zagranicznych w latach 2006-2014. Był także mediatorem podczas konfliktu na Bałkanach, współprzewodniczącym konferencji pokojowej w Dayton oraz wysokim komisarzem do spraw Bośni i Hercegowiny. Wśród dotychczasowych laureatów nagrody znaleźli się m.in. Tadeusz Mazowiecki, George Bush Senior, Wacław Havel, Leszek Balcerowicz oraz Instytut Literacki w Paryżu. I na tym kończymy na podsumowanie najważniejszych informacji ze środy. Dziękuję i do usłyszenia.
10: Więcej na radiogra.pl.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Wrocław dzisiaj tętniąca energią metropolia Dolnego Śląska swoje narodziny zawdzięcza burzliwym wydarzeniom oraz ciągłym przemianom, które na przestrzeni 4 stuleci położyły podwaliny pod współczesny charakter miasta. Od niewielkiego grodu po stolicę regionu taki rozwój Wrocławia między X a XIII wiekiem wyznaczał długą drogę pełną wyzwań i historycznych zawieruch. Od samego początku Wrocław był kluczowym punktem na mapie Śląska, stanowiąc centrum gospodarcze i administracyjne regionu. Już w pierwszych wiekach swojego istnienia miasto dzieliło dzieje z całą okolicą, nie tylko jako ośrodek władzy świeckiej i duchownej, ale także jako miejsce strategicznych przeobrażeń. W czasach osłabienia dynastii Piastów Wrocław przechodził z rąk do rąk m.in. na rzecz czeskiego rodu Przemyślidów. Jednym z najlepiej udokumentowanych momentów tego okresu był najazd czeskiego księcia Brzetysława I w roku 1038, który zakończył się wymuszoną ucieczką miejscowego biskupa i przeniesieniem siedziby biskupstwa do Smogorzewa. Archeolodzy natrafili w mieście na pozostałości pogańskiej świątyni z lat 30. XI wieku, co wskazuje na wielokulturowe oraz religijne dziedzictwo Wrocławia. W drugiej połowie XI wieku według Galla Anonima Wrocławem władało dwóch znanych komesów, Magnus oraz Wojsław. Miasto niejednokrotnie znajdowało się w oku cyklonu wielkiej polityki. Szczególnie istotne były wydarzenia związane z wojną polsko-niemiecką, gdy niemiecki król Henryk V po nieudanym oblężeniu Głogowa ruszył na Wrocław. Jego armia musiała mierzyć się z partyzancką strategią Bolesława Krzywoustego. Przekazy kronikarskie różnią się co do ostatecznego przebiegu tych wydarzeń, jednak według najstarszych relacji najeźdźcy ponieśli poważne, choć bliżej nieokreślone straty. Kronika Wincentego Kadłubka dodaje dramatyzmu, opisując wielką bitwę na terenie dzisiejszego osiedla Psie Pole, która miała zakończyć się triumfem wojsk polskich. Współczesne studia historyczne sugerują jednak, że rzeczywiste starcie miało raczej charakter niewielkiej potyczki. Podział państwa podczas testamentu Bolesława Krzywoustego przyniósł kolejne zmiany. Wrocław stał się siedzibą Władysława II Wygnańca aż do chwili jego wygnania. Po powrocie na Śląsk z pomocą cesarską synowie księcia Bolesław Wysoki oraz Mieszko Plątonogi objęli rządy, czyniąc miasto głównym ośrodkiem nowo powstałego księstwa śląskiego. Te dziejowe zawirowania skutkowały także przekształceniem urbanistycznym Wrocławia. Budowa zamku na lewym brzegu Odry naprzeciwko Ostrowa Tumskiego oraz rozwijające się wokół niego podgrodzia stopniowo przeniosły centrum miejskich aktywności właśnie w to miejsce. Proces lokacyjny miasta, prawdopodobnie rozpoczęty jeszcze za panowania Henryka Brodatego, skutkował nie tylko powstaniem pierwszych zachowanych list urzędników miejskich z 1214 roku, lecz także wyłonieniem się rodów takich jak Stilewojt, które na długo związały się z dziejami miasta. Początek XIII wieku to czas kolejnego wielkiego kryzysu. W roku 1241 Wrocław znalazł się na drodze mongolskiej ofensywy. Decyzją Henryka II pobożnego mieszczanie ewakuowali się z miasta, a samo miasto ze względów strategicznych zostało spalone. W obliczu osamotnienia obrońcy schronili się na zamku, lecz nieoczekiwanie po kilku dniach oblężenia Mongołowie odstąpili. Legenda żywa przez setki lat przypisuje to cudownemu pojawieniu się ognistej kuli na niebie podczas gorliwej modlitwy dominikanina błogosławionego Czesława Odrowąża. Jan Długosz opisał to wydarzenie z niezwykłym rozmachem, ukazując, jak ognista zorza miała przepłoszyć najeźdźców. Jednocześnie historycy, tacy jak Norman Davis, próbowali tłumaczyć to niesamowite zjawisko jako efekt pierwszego w historii militarnego zastosowania prochu przez Mongołów. Niezależnie od interpretacji, to właśnie dzięki temu incydentowi Wrocław uniknął całkowitej zagłady. Po odejściu Tatarów miasto stanęło przed szansą na nowy początek. Już w roku 1242, według niektórych źródeł, Bolesław Łysy zatwierdził nową lokację miasta na prawie niemieckim. To wtedy wytyczono nowe ulice oraz powstał dzisiejszy rynek, serce Wrocławia aż po dzień dzisiejszy. Już kilkadziesiąt lat później, w roku 1262, ustanowiono Radę Miejską, a pod koniec wieku, od 1299 roku aż do 1351,
trwała budowa nowych, potężnych murów miejskich, których fragmenty można podziwiać po dziś dzień. Przemiany, przez które przechodził Wrocław od X do XIII wieku, ukształtowały charakter miasta na wieki, od skromnego grodu po rozbudowane, świetnie zorganizowane centrum śląskiej państwowości i gospodarki. Wrocław był świadkiem wydarzeń, które nieraz wstrząsały całą Europą. Legendarne bitwy, zawiłe intrygi dynastyczne, tragiczne najazdy i odradzająca się społeczność miejska. Wszystko to złożyło się na bogate i barwne dziedzictwo, z którego miasto czerpie do dziś. Dzisiejszy Wrocław to symbol przetrwania, zdolności do odbudowy i ciągłego rozwoju.

słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Wrocław od wieków fascynuje swoją burzliwą historią, imponującym rozwojem i zdolnością do przetrwania nawet najtrudniejszych wyzwań. Od XIII do XVI wieku miasto przechodziło prawdziwą metamorfozę. Z prowincjonalnego grodu stało się jednym z najważniejszych ośrodków handlowych i politycznych Europy Środkowej. Właśnie w tym okresie Wrocław błyszczał niczym klejnot na mapie regionu, przyciągając kupców, uczonych, władców i podróżników. Rozkwit Wrocławia nie był przypadkowy. To książęce przywileje nadawały miastu coraz większą swobodę i siłę gospodarczą. 31 stycznia roku 1272 Henryk IV Probus przyznał miastu prawo mili, a już dwa lata później pierwszy w Polsce przywilej prawa składu. Oznaczało to, że każdy kupiec przejeżdżający przez Wrocław musiał wystawić swoje towary na sprzedaż lokalnym mieszkańcom. Takie rozwiązanie szybko przełożyło się na wzrost znaczenia miasta jako handlowego węzła łączącego Europę Wschodnią i Zachodnią. Po śmierci Henryka VI Dobrego w roku 1335 Wrocław przeszedł pod panowanie dynastii Luksemburgów i został formalnie włączony do korony czeskiej przez cesarza Karola Luksemburskiego w roku 1348. Wejście do struktur Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego otworzyło nowe możliwości, ale i narzuciło nowe wyzwania, z którymi wrocławianie musieli się zmierzyć. Wrocław już w średniowieczu był miejscem, gdzie rodziły się nowatorskie rozwiązania. Już w roku 1362 na ratuszu pojawił się pierwszy zegar, a w roku 1387 miasto mogło pochwalić się własnym wodociągiem, rozwiązaniem wyprzedzającym epokę. W roku 1416 zakończono budowę monumentalnej gotyckiej katedry, która do dziś zachwyca swoim rozmachem. Handel kwitł, a Wrocław utrzymywał intensywne kontakty z najważniejszymi ośrodkami Europy Środkowej: Krakowem, Pragą, Budą, Norymbergą, Ratyzboną czy Wiedniem. Przez wieki trwały również relacje handlowe z Wenecją. To właśnie tutaj osiedlali się kupcy włoscy, tacy jak Antonio di Giovanni di Ser Matteo z Florencji, który działał we Wrocławiu przez ponad 30 lat. Członkostwo w Hanzie do roku 1474, formalnie aż do 1515, dawało miastu przewagę w międzynarodowym handlu, a zyski do miejskiej kasy sięgały nawet 18 tysięcy grzywien. Dla porównania budżet Krakowa wynosił wówczas 1750 grzywien, a Poznania zaledwie 750. Wrocław nie był jednak wolny od konfliktów. W roku 1382 biskup wrocławski obłożył miasto klątwą, gdy mieszczanie bronili monopolu piwnego. W roku 1418 doszło do powstania przeciwko nadużyciom Rady Miejskiej. Ratusz został zdobyty przez rozgniewanych rzemieślników, a wielu rajców zostało straconych lub wyrzuconych z wieży. Interwencja króla Zygmunta Luksemburskiego przywróciła stary porządek, a 27 przywódców rewolty stracono na rynku. Wojny husyckie przyniosły kolejne wyzwania. Wrocław stał się bastionem katolicyzmu i miejscem, z którego wyruszały krucjaty przeciwko czeskim heretykom. Miasto przetrwało oblężenia i najazdy, choć ucierpiało gospodarczo. Trzęsienie ziemi z roku 1443, które zniszczyło wiele budynków i zabiło 30 osób, jeszcze bardziej wstrząsnęło lokalną społecznością. Wrocław nie tylko handlował, ale i wyznaczał nowe trendy w kulturze i nauce. W roku 1475 powstała tu drukarnia świętokrzyska, która wydrukowała pierwsze teksty w języku polskim, statuty Eliana. 5 lat później Władysław II Jagiellończyk wystawił przywilej tworzący czterowydziałowy uniwersytet. Jednak sprzeciw Uniwersytetu Jagiellońskiego uniemożliwił realizację tego ambitnego planu. W roku 1523 po kazaniach Jana Hessa miasto przyjęło reformację, wpisując się w wielkie przemiany religijne epoki. Rozwój Wrocławia to także inwestycje w infrastrukturę. W latach 1531-1555 wykonano przekop Bartoszowicko-Szczytnicki, który zmienił bieg Odry i uchronił miasto przed powodziami, a zarazem przyczynił się do rozwoju nowych dzielnic. Wrocław nie ugiął się przed husyckim królem Jerzym z Podjebradów, stając się centrum opozycji wobec jego władzy. Miasto przez lata lawirowało pomiędzy wpływami czeskimi, polskimi i węgierskimi, a kolejne traktaty i
ugody zmieniały przynależność polityczną regionu po śmierci Macieja Korwina. W roku 1490 sytuacja się ustabilizowała, a Wrocław wrócił pod panowanie czeskie. Historia Wrocławia od XIII do XVI wieku to opowieść o nieustannym rozwoju, odwadze i przedsiębiorczości. Przywileje książęce, innowacje techniczne, intensywne kontakty handlowe i kulturalne oraz umiejętność radzenia sobie z przeciwnościami losu sprawiły, że Wrocław wyrósł na jedną z najważniejszych metropolii Europy Środkowej. Dziś, spacerując po jego ulicach, warto pamiętać, że to właśnie tu, nad Odrą, przez wieki tętniło życie, które kształtowało nie tylko miasto, ale i cały region. Wrocław to miejsce, które od zawsze wyprzedzało swoją epokę i nie przestaje zaskakiwać do dziś.

słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Pod koniec XVIII wieku Wrocław znalazł się w samym centrum burzliwych wydarzeń, które na zawsze odmieniły jego losy. Kampania napoleońska, rozgrywająca się na tle wielkiej polityki europejskiej, doprowadziła do dramatycznych chwil oblężenia miasta, jego kapitulacji i późniejszych, daleko idących zmian społecznych oraz urbanistycznych. To właśnie w tym okresie historia Wrocławia zyskała nowy, niepowtarzalny wymiar. Wszystko zaczęło się jesienią roku 1806, kiedy to po spektakularnym zwycięstwie nad armią pruską pod Jeną Auerstedt wojska Związku Reńskiego pod egidą Napoleona Bonaparte ruszyły na wschód. 9. Korpus Francuski, dowodzony przez najmłodszego brata cesarza Hieronima Bonaparte, wyruszył na Śląsk. Korpus ten, liczący 23 tysiące żołnierzy oraz 48 dział, stanowił potężną siłę militarną, która miała za zadanie podporządkować sobie strategiczne miasta regionu. 3 grudnia roku 1806 generał Dominique Van Damme zdobył Głogów, otwierając tym samym drogę na południe. Część sił francuskich skierowała się bezpośrednio ku Wrocławiowi, rozpoczynając przygotowania do oblężenia. Miasto, choć dobrze ufortyfikowane, mogło przeciwstawić się jedynie 6-tysięcznym garnizonem pod dowództwem generała majora von Tillego, wspieranym przez 208 armat na działobitniach oraz 46 rezerwowych dział. Już w drugiej połowie listopada pruski komendant, przewidując nadchodzące oblężenie, wydał rozkaz spalenia przedmieść, by uniemożliwić wojskom napoleońskim wykorzystanie ich jako osłony. 7 grudnia oddziały generała Van Damme przeprowadziły rozpoznanie fortyfikacji miejskich, zamykając pierścień oblężenia wokół Wrocławia. Nocą 8 grudnia rozpoczęto intensywne prace nad budową stanowisk artyleryjskich i kopaniem okopów. Początkowo w rejonie Bramy Mikołajskiej oraz na Przedmieściu Mikołajskim, a następnie także na prawym brzegu Odry. 10 grudnia miasto znalazło się pod silnym ostrzałem artyleryjskim, który z każdym dniem przybierał na sile. Oblegający stopniowo zbliżali się do murów miejskich, aż w końcu 22 grudnia armia Hieronima Bonapartego przypuściła szturm od strony Przedmieścia Oławskiego. Prusacy zdołali jednak odeprzeć ten atak, podsycając nadzieję na przetrwanie oblężenia. W międzyczasie generał Louis Pierre de Montbrun z 3 pułkami kawalerii wirtemberskiej oraz wsparciem piechoty został wysłany do Oławy, by przeciwdziałać ewentualnej odsieczy wojsk księcia pszczyńskiego Friedricha Ferdynanda. Dodatkowe oddziały francuskie rozlokowano w okolicznych miejscowościach, skutecznie blokując wszelkie próby wsparcia dla oblężonego miasta. Prusacy podjęli jeszcze próbę dotarcia do Oławy, jednak po krótkotrwałych sukcesach, pod naporem przeważających sił napoleońskich, musieli wycofać się do brzegu. Ostatecznie ostatnia nadzieja na odsiecz została pogrzebana po rozbiciu oddziałów księcia pszczyńskiego pod Strzelinem 30 grudnia. 2 stycznia roku 1807 ostrzał miasta został wznowiony z jeszcze większą intensywnością. Po 3 dniach wobec pogarszającej się sytuacji, narastającego niezadowolenia cywilów oraz braku perspektyw na przełamanie oblężenia, generał von Tille zdecydował się poddać Wrocław. 7 stycznia akt kapitulacji został podpisany przed Hieronimem Bonaparte, który specjalnie przybył do miasta. Oficerowie pruscy otrzymali wolność, natomiast szeregowi żołnierze zostali wzięci do niewoli. Straty wśród obrońców miasta były stosunkowo niewielkie. Zginęło 13 żołnierzy pruskich. Jednak prawdziwą tragedię przeżyli mieszkańcy Wrocławia i okolicznych miejscowości. Wypalone przedmieścia, grabieże i rabunki zwycięzców przyczyniły się do ogromnych strat materialnych i ludzkich, których dokładna liczba pozostaje nieznana. W lipcu roku 1807 podpisano pokój w Tylży, na mocy którego Prusy, a wraz z nimi Wrocław, znalazły się pod panowaniem Francji aż do roku 1808. Jednak to nie sama okupacja czy straty wojenne zadecydowały o nowym obliczu miasta. Najważniejszym skutkiem zdobycia Wrocławia przez Francuzów była decyzja Hieronima Bonapartego o wyburzeniu murów obronnych okalających miasto. Ta radykalna zmiana urbanistyczna otworzyła Wrocław na rozwój przestrzenny i gospodarczy. Równie istotne były likwidacja zakonu jezuitów oraz wstępna sekularyzacja duchowa.
dóbr kościoła katolickiego, które zapoczątkowały nową erę w dziejach miasta. Okres kampanii napoleońskiej był dla Wrocławia czasem wielkich wyzwań, dramatycznych wydarzeń i głębokich przemian. Przełomowe decyzje podjęte przez francuskich zwycięzców, zwłaszcza rozbiórka murów miejskich, stały się impulsem do rozwoju, który w kolejnych dekadach nadał miastu zupełnie nowy charakter. Dziś ślady tamtych wydarzeń wciąż można odnaleźć w miejskiej przestrzeni. Są one świadectwem tego, jak historia potrafi zmieniać oblicze całych społeczności, otwierając je na nowe możliwości.

słuchacie programu, a słyszałeś, że my we Wrocławiu, miasto, które dziś urzeka nowoczesnością i tętni życiem, w XIX wieku przeszło prawdziwą rewolucję urbanistyczną, naukową i kulturalną. Wrocław, stolica Dolnego Śląska, wtedy jeszcze Breslau z impetem wybił się na czoło europejskich ośrodków, a wszystko zaczęło się od decyzji, które na zawsze odmieniły jego losy. Początek XIX wieku to czas spektakularnych przemian we Wrocławiu. Zniknięcie średniowiecznych murów i bram miejskich, proces rozciągnięty na ponad 30 lat, od roku 1807 do 1838, otworzyło miasto na świat. Wrocław zyskał przestrzeń do rozwoju, wychodząc poza ciasne, dawne granice. Decyzja o likwidacji fortyfikacji nie była jednak jedyną iskrą zmian. W 1808 roku przywrócono samorządność i autonomiczne władze miejskie, a sekularyzacja dóbr kościelnych w 1810 powiększyła zasoby miasta. Dzięki nowemu prawu miejskiemu z 19 listopada 1808 powierzchnia Wrocławia wzrosła niemal sześciokrotnie, z 3,55 km² do 20,5 km². To właśnie wtedy do miasta przyłączono rozległe przedmieścia, co umożliwiło dalszą ekspansję urbanistyczną. Wrocław XIX wieku to także ośrodek naukowy, którego renoma sięgała daleko poza granice regionu. 3 sierpnia 1811 roku połączono Kolegium Jezuitów, Akademię Leopoldyńską z protestanckim Uniwersytetem Wiadrina z Frankfurtu nad Odrą. Tak powstał nowy, prestiżowy Śląski Uniwersytet imienia Fryderyka Wilhelma, który składał się z 5 wydziałów: teologii katolickiej, teologii ewangelickiej, prawa, medycyny i filozofii. Była to pierwsza pruska uczelnia z wydziałami zarówno katolickim, jak i protestanckim. W tym samym roku powstała Śląska Biblioteka Centralna, zintegrowana z Biblioteką Uniwersytecką. Rok później Ewangelickie Gimnazjum uzyskało status Szkoły Królewskiej, a w 1822 profesor Jan Ewangelista Purkynie założył Instytut Fizjologii, dając początek nowej dziedzinie nauki. Wrocław przyciągał wybitne postacie. W 1891 roku urodziła się tu Edyta Stein, późniejsza patronka Europy, której droga naukowa była prawdziwie awangardowa. Wiek XIX to dla Wrocławia także czas dynamicznego rozwoju przemysłu i infrastruktury. W 1840 roku uruchomiono pierwszą linię omnibusową, a 2 lata później otwarto linię kolejową Wrocław-Oława, którą następnie przedłużono na Górny Śląsk. Wkrótce miasto połączyło się kolejowo z Berlinem, Wiedniem, Krakowem i Dreznem, co pozwoliło mu stać się ważnym węzłem komunikacyjnym Europy Środkowej. W 1852 zorganizowano pierwszą wystawę przemysłową, a 6 lat później otwarto Muzeum Starożytności Śląskich. Wrocław XIX wieku to również prawdziwa stolica kultury. Śląskie Towarzystwo Kultury Ojczystej, założone w 1809 roku, zapraszało do miasta wybitnych twórców i naukowców. W 1828 powstał Śląski Związek Sztuki, organizujący coroczne wystawy artystów, a w 1836 Towarzystwo Literacko-Słowiańskie, które przez pół wieku pozwalało polskim studentom poznawać dzieje i literaturę ojczystą. W 1842 Uniwersytet Wrocławski uruchomił lektorat języka polskiego, a później katedrę slawistyki. Miasto rozbrzmiewało muzyką. Od 1823 regularnie koncertowało tu Towarzystwo Pieśni Biesiadnej, a miejskie teatry prezentowały sztuki, opery i operetki, przyciągając publiczność zarówno miłośników muzyki poważnej, jak i rozrywki. W XIX wieku Wrocław był nie tylko ważnym centrum nauki i przemysłu, lecz także miejscem spotkań różnych kultur, religii i narodowości. W tym czasie narodziły się symbole niemieckiej tożsamości narodowej, jak czarno-czerwono-złote barwy czy żelazny krzyż ustanowiony przez Fryderyka Wilhelma III w 1813 roku właśnie we Wrocławiu. XIX wiek to czas, kiedy Wrocław zyskał nowe życie, otworzył się na świat, rozwinął naukę, kulturę i przemysł, a jego mieszkańcy z dumą budowali nowoczesną tożsamość miasta. Dzisiejszy Wrocław, dynamiczny i otwarty, nie byłby tym, czym jest, gdyby nie śmiałe decyzje i odważne idee sprzed ponad 200 lat. Rozkwit XIX-wiecznego Wrocławia to dowód na to, że inwestycja w ludzi, wiedzę i otwartość jest zawsze najlepszą drogą do sukcesu.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.

0: tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na

0: Zyskaj balans.
1: Zdrowid. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Po reklamie.
6: Radio Gra. Hity pełne energii.

Tą postać na trwale wpisaną w dzieje Śląska oraz diecezji wrocławskiej trudno opisać jednym słowem. Urodzony 30 listopada 1426 roku w niemieckim Wemding, a zmarły 21 stycznia 1506 roku w Nysie, pozostawił po sobie spuściznę o wyjątkowym historycznym i kulturowym ciężarze. Jako biskup wrocławski przez niemal ćwierć wieku, a także jako starosta generalny Śląska, miał bezpośredni wpływ na przemiany zachodzące w regionie u schyłku średniowiecza. Wywodzący się ze szlacheckiego rodu Rot, Jan już od młodych lat przejawiał zamiłowanie do nauki i szerokie horyzonty. Studia, którym oddał się najpierw w Rzymie, a potem w Padwie, pozwoliły mu zdobyć nie tylko doktorat z prawa kanonicznego, lecz także obycie w świecie wielkiej polityki i dyplomacji. To właśnie dzięki swojej błyskotliwości oraz kontaktom Rot zdołał zostać najpierw sekretarzem króla Władysława Jagiellończyka, a następnie już po jego śmierci osiągnął wysoką pozycję w służbie dyplomatycznej u boku cesarza Fryderyka III i króla Węgier Macieja Korwina. Kariera w kościele stanowiła naturalne przedłużenie jego zainteresowań oraz politycznych aspiracji. Dzięki poparciu Korwina Jan Rot został dziekanem wrocławskiej kapituły, następnie koadiutorem z prawem następstwa na biskupstwo wrocławskie. Przez 16 lat nie pojawiał się jednak w stolicy Śląska, skupiając się na obowiązkach biskupa Lawantu w Karyntii, które pełnił po nominacji w 1469 roku. Dopiero w 1482 roku po jednogłośnym poparciu kapituły na wniosek króla i papieskim potwierdzeniu Jan Rot wkroczył uroczyście do katedry wrocławskiej jako pełnoprawny biskup. Okres ten przypadł na czasy wczesnego humanizmu. Rot, znany z zamiłowania do książek i szerokiej wiedzy, zgromadził pokaźną bibliotekę przekazaną bibliotece kapitulnej. Wybudował nową malowniczą rezydencję biskupią oraz odbudował zamek biskupi w Otmuchowie. Chociaż Jan Rot był człowiekiem kościoła, cechowało go również nieustępliwe przestrzeganie zasad, zwłaszcza wobec samego siebie. W polityce nie brakowało mu jednak elastyczności i umiejętności poruszania się w złożonych relacjach z możnymi tamtego czasu. Znajdował się pod znacznym wpływem króla Korwina, który dążył do wzmacniania węgierskich wpływów na Śląsku, izolując kościół od wpływów polskich. Spotkało się to z ostrym sprzeciwem kapituły, a narastający konflikt zakończył się podpisaniem przez papieża Innocentego III dekretu podporządkowującego kapitułę bezpośrednio stolicy apostolskiej w 1491 roku. Sytuacja polityczna pozostawała napięta. Po śmierci Korwina w 1490 roku Śląsk pozostał jednak w granicach korony węgierskiej. Rot, pozostając wierny polityce swego protektora, nie wahał się podejmować kontrowersyjnych decyzji. W 1498 roku wprowadził zakaz przyjmowania Polaków do kapituły katedralnej, a dwa lata później ograniczył możliwość uzyskiwania beneficjów do rdzennych Ślązaków, natomiast urząd biskupi mogli pełnić tylko kandydaci z Czech, Moraw, Łużyc lub Śląska. Spory o przynależność i przyszłość Śląska doprowadziły do dramatycznych wydarzeń. W 1497 roku podczas zjazdu książąt śląskich w Nysie, książę Mikołaj II Opolski dążył do połączenia regionu z Polską, co skończyło się jego śmiercią. Został pojmany i publicznie ścięty. Ogromna presja polityczna nie odciągnęła biskupa od prowadzenia ważnych dla diecezji spraw. Rot wdrażał reformy życia religijnego i kościelnego zapoczątkowane przez swego poprzednika Rudolfa z Rudesheim. Skupiał się na uporządkowaniu liturgii i podnoszeniu poziomu intelektualnego kleru. Efektem tych działań były nowe edycje modlitewników mszał, wydane w 1483 roku, brewiarz w 1485 oraz 1499 roku, a także agenda wrocławska, która spinała w jedną całość praktyki liturgiczne diecezji. Wyczerpującą siłą napędową jego pracy były również zwoływane synody diecezjalne w 1496, 1497 i prawdopodobnie także w 1502 roku. Wśród ambitnych marzeń Rota znalazła się także próba założenia uniwersytetu we Wrocławiu. Niestety nie urzeczywistniona z powodu jego śmierci. Jan Rot zmarł w Nysie, lecz jego ciało przewieziono do Wrocławia, gdzie został pochowany w kaplicy Mariackiej Katedry. Efektowna spiżowa płyta
płyta nagrobna do dziś uchodzi za jedną z najpiękniejszych wśród biskupów wrocławskich. Choć Jan IV Rod żył w czasach burzliwych i pełnych zmian, potrafił przeprowadzać skuteczne reformy, upowszechniać humanistyczny etos i nie wahać się angażować w polityczne intrygi epoki. Jego praca wciąż pozostaje znaczącym elementem śląskiego dziedzictwa, a postać jest wyrazistym przykładem, jak kościół, polityka i kultura wzajemnie się przenikały na przełomie średniowiecza i nowożytności. Rod, będący zarówno sternikiem religijnych reform, jak i graczem na arenie międzynarodowej polityki, odcisnął trwałe piętno na obliczu Śląska i diecezji wrocławskiej, inspirując kolejne pokolenia duchownych, polityków i intelektualistów

0: reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając w spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Po reklamie.

0: Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu, nad brzegami kanału powodziowego we Wrocławiu, kryje się obiekt, który chociaż dziś pozostaje poza eksploatacją, przez dekady pełnił kluczową rolę w systemie ochrony przeciwpowodziowej i hydrotechnicznej miasta. Jazd Zacisze, znany również jako Nakonsbrücke Wehr, to jeden z najbardziej interesujących elementów infrastrukturalnych w ramach stopnia wodnego Zacisze. Jego historia, funkcje i konstrukcja wciąż fascynują miłośników inżynierii i wszystkich zainteresowanych dziejami Wrocławia. Historia jazu Zacisze sięga początków XX wieku, kiedy to Wrocław dynamicznie rozwijał system zabezpieczeń przeciwpowodziowych i żeglownych. Budowa jazu ruszyła w roku 1913, a zakończyła się w roku 1917. Był to okres, w którym powstawała nowa droga wodna, wchodząca w skład tak zwanego wrocławskiego szlaku głównego, mającego poprawić komunikację wodną i zabezpieczenie miasta. Za projekt i nadzór inwestycji odpowiadał budowniczy ROJ, wspierany przez Urząd Bauamt für Hochwasserschutz bei Breslau. Kluczowe elementy stalowe niezbędne do konstrukcji jazu dostarczyło znane przedsiębiorstwo Verein Konix und Laura Hutte. Co istotne, powstanie jazu nie wiązało się bezpośrednio z nową drogą wodną, lecz odpowiadało na potrzeby lewego brzegu kanału. Zapewniało dostęp do kąpieliska Morskie Oko, basenów przy Stadionie Olimpijskim czy wsparcie rekreacji wodnej na kanale. Jaz Zacisze zbudowano jako jaz kozłowo-iglicowy, a zatem wykorzystujący charakterystyczny system zamknięć oparty na kozłach i iglicach. Konstrukcja ta gwarantowała bezpieczeństwo i skuteczność podczas piętrzenia wody. Sam jaz jest jednoprzęsłowy. Przęsło liczy 54 metry i 4 centymetry światła, co pozwalało na sprawne przeprowadzanie wód przez kanał. Przyczółki wykonano z żelbetu, natomiast próg z ciosów kamiennych granitowych. Poszur, czyli fragment jazu tuż przy progu, ułożono z betonu oraz bruku z kamienia łamanego umieszczonego na podsypce stłucznia, zaś ponur zlokalizowany poniżej progu wykonano w całości z betonu. Jaz wyposażono w tory dla niewielkich wagoników przewożących iglice. To właśnie one pozwalały sprawnie regulować przepływ i piętrzenie wody. Całość konstrukcji zyskała również obrotnicę na jazie, ułatwiającą obsługę urządzeń hydrotechnicznych. Przy normalnym piętrzeniu jaz Zacisze zapewniał spad o wysokości 2 metrów i 30 centymetrów. Jaz Zacisze został ulokowany w okolicach 4 kilometra i 87 biegu kanału powodziowego. Z lewej strony przylegając do osiedla Zacisze, a z prawej do grobli oddzielającej kanał powodziowy od kanału żeglugowego. Obiekt ten nie działał jednak w całkowitym odosobnieniu. Na rzece powyżej znajduje się jaz Bartoszowice, poniżej jaz Różanka, natomiast nieopodal na Starej Odrze funkcjonuje jaz Psiepole. Warto podkreślić, że chociaż jaz Zacisze oraz śluza Zacisze zaliczane są do jednego stopnia wodnego, pracują całkowicie niezależnie. Zadaniem jazu było nie tylko regulowanie poziomu wody w określonej części kanału powyżej konstrukcji, ale także zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz wsparcie funkcjonowania miejsc rekreacyjnych na lewym brzegu. Obecnie jaz Zacisze pozostaje wyłączony z eksploatacji. Jego elementy spoczywają na dnie kanału, skryte pod lustrem wody, niewidoczne na co dzień dla mieszkańców i przechodniów. Choć nie pełni już swoich pierwotnych funkcji, jest cennym świadectwem rozwoju miejskiej hydrotechniki oraz symbolem rozmachu, z jakim Wrocław zabezpieczał się przed powodzią na przestrzeni ostatnich 100 lat. Jaz Zacisze to nie tylko obiekt inżynieryjny, to także fragment miejskiej historii łączący nowoczesność z tradycją. Mimo że dziś nie decyduje o bezpieczeństwie przeciwpowodziowym, wciąż inspiruje swoimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i świadczy o ogromnym znaczeniu, jakie Wrocław przywiązywał do ochrony mieszkańców przed żywiołem.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Słuchasz Radia Gra FM.
1: Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu, leżące na osiedlu Zalesie, w obrębie malowniczej Wielkiej Wyspy, Morskie Oko to nie tylko jedno z najpopularniejszych kąpielisk Wrocławia. To miejsce, gdzie naturalne piękno spotyka się z bogatą historią i nowoczesną infrastrukturą, tworząc idealną przestrzeń do aktywnego wypoczynku przez cały sezon letni. Kąpielisko zlokalizowane w rejonie dawnego ramienia rzeki Odry już od pierwszych chwil zachwyca swoim położeniem. Centralnym punktem kompleksu jest zbiornik powstały w miejscu dawnej glinianki, otoczony ponad 10 hektarami terenów rekreacyjnych. Obok rozciąga się fragment starorzecza Czarna Woda, za którym rozpościerają się spokojne uliczki osiedla Zacisze. Na północ od kąpieliska wznosi się charakterystyczne wzgórze Kilimandżaro, a tuż za nim kanał powodziowy z imponującą hydrotechniczną budowlą Jazem Zacisze. Morskie Oko nie istnieje w oderwaniu od otoczenia. To miejsce, które od zawsze korzystało z innowacyjnych rozwiązań inżynieryjnych. Do czasu wyłączenia z eksploatacji jaz położony na kanale piętrzył wodę tak, by zasilić kąpielisko poprzez czarą wodę, regulując poziom wody w zbiorniku i zapewniając odpowiednie warunki dla użytkowników przez całe lato. Współcześnie Morskie Oko jest kompleksowo przygotowane na przyjęcie amatorów zarówno biernego, jak i aktywnego wypoczynku. Na szerokich plażach znajdziemy miejsce do plażowania, a rozbudowana infrastruktura nie pozwala się nudzić. Dzieci mogą skorzystać z brodzika, nowoczesnego placu zabaw czy ślizgawek, a sportowcy mają do dyspozycji boiska, siłownie i profesjonalne korty tenisowe. Głodni wrażeń mogą wypożyczyć kajak czy spróbować swoich sił na wodzie, a miłośnicy dobrego jedzenia znajdą coś dla siebie w restauracji lub barze. Ważnym aspektem pozostaje bezpieczeństwo i czystość wody. Jakość wód kąpieliska jest raportowana do sieci Europejskiej Agencji Środowiska już od 2005 roku, a wyniki regularnych badań są zwykle doskonałe. To sprawia, że Morskie Oko nie traci na atrakcyjności nawet w najbardziej wymagających czasach, kiedy ekologia i zdrowie są na topie. Morskie Oko ma swoją historię sięgającą początków XX wieku. Pierwsze plany stworzenia tego miejsca pojawiły się już w 1910 roku autorstwa Artura Klara. Obejmowały nie tylko pływalnię i plażę, ale także całą strefę rekreacyjną z restauracją przy wejściu. Kolejna ważna data to 1927 rok, kiedy powstał projekt modernizacji autorstwa Hugo Althoffa i Ricarda Konwiarza. Zrealizowany w 1928 roku przyniósł kąpielisku nowe ujęcie wody z czarnej wody, pogłębienie niecki i budowę drewnianych pomostów oddzielających poszczególne strefy kąpielowe. Po stronie wschodniej pojawił się kameralny dziedziniec wejściowy, a wzdłuż ulicy wzniesiono szatnie i natryski skutecznie oddzielające plaże od miejskiego zgiełku. Kolejna modernizacja przyszła w 1970 roku według projektu Kociubińskiego. Zniknęły stare drewniane pomosty, zastąpione przez solidne żelbetowe konstrukcje. Pojawiła się nowoczesna zjeżdżalnia, a północna część kąpieliska zyskała korty tenisowe. Dzisiaj Morskie Oko łączy tradycję z nowoczesnością. To oaza zieleni i spokoju, która jednocześnie pozostaje żywym centrum miejskiej rekreacji i spotkań mieszkańców Wrocławia. Zarówno tych na co dzień związanego z okolicą, jak i tych, którzy przyjeżdżają tutaj z drugiego końca miasta. Morskie Oko to szczególne miejsce na turystycznej i rekreacyjnej mapie Wrocławia. Przestrzeń, która zdołała połączyć bogatą tradycję, industrialną przeszłość i nowoczesność, oferując każdemu coś wyjątkowego. Niezależnie czy cenisz wodny relaks, aktywny wypoczynek, czy chcesz po prostu złapać oddech na łonie natury, właśnie tutaj znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, by naładować baterie i poczuć klimat wyjątkowego wrocławskiego lata.
0: Radio Gra.

Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu niemiecki obóz Burgwajde funkcjonujący w latach 40. XX wieku w okolicach dzisiejszych Sołtysowic przez dekady pozostawał w cieniu innych, bardziej znanych miejsc pamięci. Jego historia to opowieść o tysiącach ludzi, którzy w nieludzkich warunkach byli wykorzystywani do pracy przymusowej, a także o współczesnych wyzwaniach związanych z upamiętnieniem tego miejsca. Obóz Burgwajde został założony na 15-hektarowym terenie przylegającym do ówczesnej cukrowni Zuckerfabrik Schottwitz pomiędzy dzisiejszymi ulicami Sołtysowicką a Poprzeczną. Otoczony drutem kolczastym, pilnowany przez wartowników zmilitaryzowanych formacji i policji z dwiema wieżami strażniczymi, stanowił zamknięty świat podzielony na sektory według narodowości więźniów. Osobne baraki przeznaczono dla niemieckiego personelu. Było ich 5, podczas gdy więźniowie musieli zmieścić się w 25 do 27 nieogrzewanych drewnianych budynkach. Każdy z baraków przeznaczony był dla ponad 200 osób, ale rzeczywistość szybko zweryfikowała te założenia. W szczytowym momencie podczas oblężenia Wrocławia w obozie znalazło się nawet 12 tysięcy więźniów. Warunki życia w Burgwajde były dramatyczne. Brakowało miejsc do spania, a wielu nowo przybyłych więźniów zmuszonych było nocować pod gołym niebem lub na betonowych podłogach w barakach, gdzie nie starczało prycz. Opiekę medyczną zorganizowaną w jednym, a z czasem nawet 3 barakach szpitalnych sprawowali niemieccy lekarze, którzy pojawiali się tylko kilka godzin tygodniowo, oraz lekarze więźniowie różnych narodowości, w tym polski lekarz Modrakowski. Choroby, głód, wycieńczenie i brutalność strażników były codziennością, a śmierć nieodłącznym towarzyszem. Początkowo Burgwajde pełnił funkcję obozu przejściowego. Po odbyciu kwarantanny więźniów przenoszono do innych obozów lub kierowano do pracy w całym regionie. Z czasem, zwłaszcza w 1945 roku, obóz został przekształcony w obóz pracy przymusowej pod zarządem Wehrmachtu. Więźniowie pochodzący z różnych okupowanych przez III Rzeszę krajów byli wykorzystywani do pracy w zakładach przemysłowych Wrocławia, w okolicznych gospodarstwach rolnych, a także przy budowie umocnień i lotniska oraz usuwaniu gruzu po zburzonych budynkach. Wśród uwięzionych byli Polacy, którzy stanowili około 15% ogólnej liczby, a pod koniec oblężenia miasta ponad 25%. W obozie przebywali także jeńcy z Wielkiej Brytanii. Po upadku Powstania Warszawskiego jesienią 1944 roku do Burgwajde trafiło około 1000 cywilów z Warszawy. W styczniu 1945 roku, kiedy linia frontu zbliżyła się do rzeki Widawy, część więźniów ewakuowano, a strażnicy podpalili szpital obozowy wraz z przebywającymi tam chorymi. Po wojnie baraki obozowe nie zostały objęte ochroną konserwatorską i przez lata służyły jako mieszkania. W 2019 roku wysiedlono ostatnich mieszkańców, a teren przeznaczono na sprzedaż. W 2021 i 2022 roku, podczas badań towarzyszących pracom budowlanym, odnaleziono liczne artefakty, rzeczy osobiste więźniów i personelu oraz szczątki ludzkie. Pamięć o Burgwajde przetrwała w symbolicznych miejscach. W 1959 roku przy Poprzecznej stanął granitowy głaz upamiętniający więźniów obozu pracy przymusowej, a w 1995 roku krzyż ku pamięci Polaków represjonowanych w latach 1940-1945. W 2024 roku na wniosek Instytutu Pamięci Narodowej Rada Miejska Wrocławia nadała skwerowi na terenie byłego obozu nazwę Skweru Ofiar Obozu Burgwajde. Historia Burgwajde to nie tylko opowieść o cierpieniu i śmierci, ale także o odpowiedzialności za pamięć. Dziś, gdy teren po byłym obozie zmienia swoje oblicze, warto pamiętać, że za nowymi budynkami kryje się trudna przeszłość, którą trzeba szanować. Pielęgnowanie tej pamięci to nasz wspólny obowiązek wobec tych, którzy nie doczekali wolności i których historie nie mogą zostać zapomniane. Burgwajde to miejsce, które choć długo pozostawało w cieniu, zasługuje na trwałe miejsce w świadomości mieszkańców Wrocławia i całej Polski. Troska o pamięć i szacunek dla ofiar tego obozu to nie tylko gest wobec przeszłości, ale też ważne zobowiązanie na przyszłość.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Słuchacie programu, a słyszałeś, że we Wrocławiu. Ogromny obszar zieleni rozciągający się pomiędzy ulicami Kamienną, Borowską, Ślężną i Wieczystą od dziesięcioleci pełni wyjątkową rolę na mapie Wrocławia. Park generała Władysława Andersa, bo o nim mowa, to miejsce, które zapisało się w historii miasta na wiele sposobów. Nie chodzi jedynie o możliwość spacerów czy rekreacji. Jego aleje i drzewa niosą ślady wydarzeń, które rozgrywały się tu przez całe wieki. Dzisiejszy park to obszar o fascynującej i skomplikowanej przeszłości. Zanim trafił tu pierwszy plac zabaw, czy szeroka aleja zalana kasztanowym cieniem, jego terytorium należało do osady znanej jako Nowa Wieś. Pierwsze wzmianki o niej pojawiły się już w połowie XIV wieku. Zaledwie 7 lat później miejsce to przemianowano na Glinianki, a z końcem XVIII wieku część tych ziem nosiła nazwę Huby, wówczas zamieszkane głównie przez ogrodników zajmujących się warzywnictwem. Ta część Wrocławia ma za sobą także niełatwą historię cmentarną. W drugiej połowie XIX wieku pojawiły się tu pierwsze nekropolie, które przez kolejnych kilkadziesiąt lat rozrastały się, obsługując wiernych kilku dużych parafii, między innymi Bożego Ciała, Świętej Doroty, Świętej Marii Magdaleny, Świętego Maurycego oraz parafii ewangelickie. Ich charakterystyczny układ można jeszcze dziś wyczuć w rozplanowaniu alejek. Niektórzy spacerowicze mówią, że układ ścieżek przypomina dawny cmentarny spokój. Druga wojna światowa przyniosła kres istnienia nekropolii. Ogrodzenia i grobowce padły ofiarą działań wojennych. Według niektórych relacji fragmenty nagrobków miały nawet służyć do budowy barykad. Likwidacja cmentarzy ruszyła formalnie w latach 60. XX wieku, by w połowie lat 70. mogły rozpocząć się prace nad parkiem, który początkowo nosił nazwę nawiązującą do 30. rocznicy powstania Polski Ludowej. Dopiero później teren podzielono, a jego północną część nazwano na cześć generała Władysława Andersa. Dziś Park Andersa to nie tylko miejsce o historycznym znaczeniu, ale również istotny fragment południowego zielonego klina Wrocławia, ciągu terenów rekreacyjnych rozciągających się aż po Park Południowy. Uchwały przyjęte przez Radę Miejską w drugiej połowie lat 90. ubiegłego stulecia powiązały Park generała Władysława Andersa z tymi terenami, budując spójny system zieleni miejskiej. Na co dzień park tętni życiem. Pomiędzy jego alejami można spotkać mieszkańców w każdym wieku, od najmłodszych korzystających z dwóch dużych placów zabaw po starszych wrocławian, którzy przychodzą tu, by odpocząć lub pospacerować wśród cieni drzew. Park szczególnie upodobali sobie także właściciele czworonogów, a siatka alejek zachęca zarówno do spokojnych spacerów, jak i szybkiego joggingu. Spacer po parku generuje mnóstwo okazji do podziwiania niezwykle urozmaiconej flory. Aleją kasztanowcową ciągną się majestatyczne kasztanowce pospolite, a jeden rzadki kasztanowiec czerwony rośnie tuż przy północno-zachodniej granicy terenu. U podnóża tych drzew, zwłaszcza pośród placów zabaw, ciągnie się szeroka aleja obsadzona rozłożystymi lipami szerokolistnymi, za którymi znajdują się dorodne graby i pojedynczy platan, szczególnie okazały jesienią. W innych częściach parku spotkać można niemal cały przekrój drzew spotykanych w Polsce. Od klonów i robini akacjowych, przez buki, brzozy, aż po majestatyczne jesiony, romantyczne wierzby płaczące, wyniosłe sosny, niskie jabłonie czy egzotyczne sumaki oraz daglezje. Ten zachwycający drzewostan uzupełniają liczne krzewy. Forsycje rozświetlają park żółtymi płomieniami wiosną, jałowce i ligustry budują pachnące, zielone korytarze, a jaśminowce, lilaki czy świdośliwy dopełniają bogatej palety kolorów i zapachów. Nie można pominąć mieszkańców tego zielonego królestwa. Wśród rozłożystych konarów radośnie figlują wiewiórki, często stanowiąc nie lada atrakcję dla dzieci. Chociaż park to dziś przede wszystkim przestrzeń rekreacyjna i rodzinne miejsce spotkań, jego przeszłość cmentarna wyłania się gdzieniegdzie spod warstwy trawnika i szpalerów drzew. W parku nadal natknąć się można na fragmenty dawnych nagrobków czy pozostałości metalowego ogrodzenia cmentarnego, tak jakby przeszłość próbowała czasem przemówić własnym głosem. Park generała Władysława Andersa zasługuje na uwagę nie tylko ze względu na ciekawą historię czy bogactwo zieleni, to także miejsce, gdzie historie dawnych mieszkańców Wrocławia spotykają się z codziennością współczesnych wrocławian, którzy coraz częściej wybierają to miejsce na krótki spacer, rodzinny wypad z dziećmi, czy po prostu chwilę oddechu od miejskiego gwaru. Przestrzenie takie jak Park Generała Władysława Andersa uczą, że za każdym pięknym krajobrazem kryje się historia, nie zawsze oczywista i jednoznaczna, za to zawsze obecna tuż pod powierzchnią dzisiejszy park, w którym śmiech dzieci miesza się z szumem liści i wspomnieniami dawnych czasów jest dowodem na to, że nawet miejsca naznaczone trudną przeszłością mogą stać się zielonym sercem miasta, pulsującym życiem i otwartym na każdego, kto zechce tam zajrzeć.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Po reklamie.

Że we Wrocławiu. Miejsce, gdzie historia splata się z nowoczesnością i naturą, a codzienne spacery przenoszą zarówno dzieci, jak i dorosłych w świat dawnego miasta ogrodu. Tak właśnie można określić park Jana Kasprowicza we Wrocławiu. Choć jego powierzchnia wynosi zaledwie około 3,5 hektara, kryje w sobie znacznie więcej niż tylko malownicze alejki i place zabaw. To wyjątkowy punkt na mapie północnej części miasta, świadek bogatej historii Karłowic i tętniący życiem teren rekreacyjny dla mieszkańców wszystkich pokoleń. Karłowice, niegdyś wieś leżąca na północ od koryta Starej Odry, z biegiem lat wykształciła swój niepowtarzalny charakter. Począwszy od XIX wieku, teren stanowił własność klasztoru świętego Wincentego, później w rękach prywatnych, aż w końcu stał się częścią większego planu urbanistycznego jako przyszła dzielnica Wrocławia. Kręgosłupem tej ewolucji był Guido von Drabicius, który nie tylko prowadził tu szkółkę roślin, ale także inspirował budowę miasta ogrodu, ideę bliską traktatom Ebenezera Howarda i architektom takim jak Paul Schmittener i Erich Grau. Na początku XX wieku zainicjowano realizację osiedla domów jednorodzinnych, jednak nieco utopijne założenia nie zostały w 100% wcielone w życie z powodu sporów między inwestorem a projektantami. Mimo to zachowany układ przestrzeni publicznych, szerokie aleje ozdobione dostojnymi lipami i klonami, kameralny plac Piłsudskiego czy zrewitalizowany Polana Karłowicka nadają Karłowicom wyjątkowe oblicze komfortowego i zielonego sąsiedztwa. Park Jana Kasprowicza powstawał etapami w pierwszej połowie XX wieku jako Gemeindepark, czyli po prostu park publiczny tworzący organiczną część rozrastającego się osiedla. Jego kształt i podziały przestrzenne nawiązują do idei miasta ogrodu. Znajdziemy tu zarówno obszar centralny z polaną i majestatycznym platanem, jak i bardziej kameralne zakątki, czy to pod łukami starych morw, czy na niewielkiej górce nad ogrodami działkowymi ze szczególnym widokiem na zieleń. Całość otaczają ogródki działkowe, ogrody przy domach jednorodzinnych i trasy spacerowe oraz rowerowe, które łączą park z resztą nadodrzańskich terenów rekreacyjnych. Choć po wojnach park nie doczekał się znaczących rozbudów, to zachował swoją pierwotną strukturę, z czasem adaptując się do nowych potrzeb mieszkańców. Pojawiły się place zabaw, siłownie terenowe i minimalistyczna mała architektura. Dwie główne aleje prowadzą do serca parku, dając szerokie możliwości wyboru kierunku spacerów, czy to w stronę placu zabaw dla najmłodszych, czy pod koronami platanów na centralnej polanie. W parku Jana Kasprowicza dominuje swobodna, naturalistyczna zieleń z przewagą rodzimych gatunków drzew i krzewów. Szczególne wrażenie robią potężne jesiony wyniosłe, potężne klony i kasztanowce wzdłuż północnej granicy. Tuż obok, w cieniu starszych okazów, wyrastają świerki pospolite i srebrzyste, a także sosny czarne po zachodniej stronie parku. Króluje tu również platan klonolistny, którego najstarszy pochylony egzemplarz stał się niemal symbolem centralnej polany. Spośród rzadziej spotykanych drzew uwagę przyciąga buk pospolity o purpurowych liściach, rzadki klon francuski i niezwykła lipa o winoroślowych liściach, a także mieszaniec dębu szypułkowego z bezszypułkowym. Szpaler morw białych wyginających się nad ścieżkami dodaje temu miejscu elementu tajemniczości i naturalnej rzeźby. Krzewy tworzą tu gęste, kolorowe zakątki. Najczęściej spotyka się wiciokrzewy, krzewuszki czy głogi, ale nie brak także barwnych berberysów czy tamaryszków. Pod nogami rozciąga się mozaika roślin łąkowych, koniczyna biała i łąkowa, krwawnik, pospolity, babki, chabry czy jaskry, które zmieniają kolory i zapachy parku w zależności od pory roku. Park Kasprowicza nie jest już tylko zapatrzonym w siebie założeniem krajobrazowym z czasów początków Karłowic. Został wyposażony w nowoczesne, ogólnodostępne stacje siłowni terenowych, minimalistyczne ławki, stojaki rowerowe oraz w pełni ogrodzony plac zabaw z piaskownicą i pajęczyną linową dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat. Dla miłośników rowerowych wycieczek dostępna jest stacja wrocławskiego roweru miejskiego, czyniąca park doskonałym przystankiem na trasie po nadodrzańskich ścieżkach. Ścieżki w parku zachowały naturalny, ziemisty charakter. Miejscami obrzeżone tylko skromnymi krawężnikami prowadzą zarówno do sportowych atrakcji, jak i bardziej intymnych, zielonych zakątków.
wyjątków. Mimo braku elementów wodnych i fontan, park od lat nie traci na popularności, będąc codziennym miejscem spotkań, odpoczynku czy aktywności fizycznej mieszkańców okolicy. Park Jana Kasprowicza to niepowtarzalna mikstura historii, botaniki i współczesnych potrzeb mieszkańców. Skromny rozmiar udowadnia, że nawet na niewielkich przestrzeniach można stworzyć miejsce o ogromnej wartości społecznej, rekreacyjnej i przyrodniczej. Dziś Park Kasprowicza pozostaje jednym z najbardziej klimatycznych punktów na zielonej mapie Wrocławia i nieustannie zachęca do odkrywania swoich uroków o każdej porze roku.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.